Dwa adaptery, te bajery, bery, weryfikuję co 2-4. Hajdawery, bush, maniery, krusz, strawberry, kusz, kusz. Aż nie powygina paluszku na uszku. Clinton, George'a, nie bush, bush. Pada, bery, bery i funk ci do mózgu.

się nie działo, to beat musi zagrać. Chcesz fan, beat jest tu berybery. Hat jakby dopiero wpadł tu za stery. Fakt, nie wiedziałeś, że tak się da. Nie ryczek emery, to numery na lewe papiery bije.

Dobrze się już znamy, wdychamy się do płuc. Mamy nastrój z porcelany i tak łatwo nam go stłuc. Za dobą doba mija, tak jak

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was wyzwoli.

Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

pozwalania na błędy tego systemu. Zakręcę go tylko po mojemu. Jak można rzekać, to lepiej nic nie mów. Zwalania na błędy tego systemu.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co dwa tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co dwa tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

0: make something special.
1: Niepotrzebne, nikomu niepotrzebne są uszczypliwości, pstryczki w nos, opinie byleby coś od siebie wrzucić.

Spakowałem już walizki, by wyjechać stąd. Rzucić ręcznik. Zawsze fajniej, gdzie nas nie ma. Gdzie spływa pod

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.com

Radio Cenzura. Nie przegap swojego ulubionego utworu.

Ciabej tych skrajnie z lewej, ciabej i tych skrajnie z prawej. Jaj w ruchkę, jak jesteś z nebej, co myślisz, że ma monopol na prawdę? Nie chcę żyć z butem na gardle, lelo drejpasz mentalny kart.

urwać im łeb jak modliszka. A teraz pomyśl o sobie i się nie skupiaj na innych. Zerwij psychiczną obrożę i biegnij przed siebie jak wilki. Spróbuj się odciąć od wszystkich, którzy na tobie wiszą jak kleszcze. Kto ma dla ciebie prawdziwą wartość, a kto jest na gapę.

0: słysz więcej. Radio Cenzura.
1: Pozdrawiamy Was serdecznie, nasi drodzy wierni, zwłaszcza ci, którzy nas ciągle słuchają, wierni słuchaczki i słuchacze. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Temat dzisiejszego naszej audycji w Ogniu Prawdy brzmi: dokąd zmierzamy? Po prostu zamierzamy tutaj omawiać, porozmawiać o tym, nie tylko ja ze swojej perspektywy, i podejrzewam tutaj moi prokurenci, którzy biorą udział w tej rozmowie, Jasiek, Michał i Łukasz, że nie będziemy tutaj rozmawiać, dokąd zmierzamy, w sensie tam absolutnym, może delikatnie to ze swoich perspektyw, swojego przekonania do tego nawiążemy, ale po prostu chcemy omówić to, dokąd zmierzamy w codziennym życiu. Jak wygląda nasze życie? Czemu mamy jakieś założenie tego, jak pragniemy, żeby nasze życie wyglądało, a czemu często tak nie jest? Co na to wpływa? I właśnie temu ten temat w dzisiejszej audycji zaproponowałem, żeby o tym porozmawiać. Bo się może okazać, że mądre polskie przysłowie, które brzmi "diabeł tkwi w szczegółach", może być właśnie przyczyną tego. Drobne, wąskie rzeczy, detale mogą wpływać na to, jak wygląda wasze życie, albo jak nie wygląda. Ach, bardzo by tego pragnęliście, żeby wyglądało tak, jak pragniecie, a wam to nie wychodzi. I właśnie o takich sprawach chciałbym dzisiaj porozmawiać tutaj z Michałem, Jaśkiem i Łukaszem. I pozdrawiam was serdecznie. I tutaj moi rozmówcy, którzy od długiego czasu biorą udział w tej audycji, też mają chęć przywitania się z wami. Panowie, przywitajcie się.
2: Cześć Boże, witam wszystkich.
3: Cześć Boże, dzień dobry, pozdrawiam wszystkich serdecznie w ten niedzielny, piękny poranek.
4: Dzień dobry, witam wszystkich i miłego słuchania.
1: No to zaczynamy, jak to jest już stałym punktem audycji Ogiem Prawdy. Zanim przejdziemy do sedna tematu, dam fragment wprowadzający z Biblii, jak to zawsze jest to moim zwyczajem. Dzisiaj będzie trochę dłuższy fragment, będzie praktycznie cały rozdział. Z takiej księgi, której bardzo rzadko czytałem, z Księgi Powtórzonego Prawa, rozdział 4, w oparciu o współcześnioną Biblię Gdańską. Przeczytam to, a później przejdziemy do sedna tematu. Czytam to. Teraz więc, Izraelu, słuchaj nakazów i praw, które uczę wypełniać, abyście żyli i weszli i posiedli ziemię, które daje wam Pan, Bóg waszych ojców. Nie dodawajcie do słowa, które ja wam nakazuję, ani nie odejmujcie, abyście przestrzegali przykazań Pana, waszego Boga, które ja wam nakazuję. Wasze oczy widziały, co Pan uczynił z powodu Baal-Peora. Jak każdego człowieka, który poszedł za Baal-Peorem, Pan, twój Bóg, wytracił pośród was. A wy, którzy przyglądaliście do Pana, swego Boga, żyjcie wszyscy aż do dziś. Spójrzcie, nauczyłem was nakazów i praw, jak mi nakazał Pan, mój Bóg, abyście czynili w tej ziemi, do której wchodzicie, aby ją wziąć w posiadanie. Przestrzegajcie więc ich i wypełniajcie je, bo to bowiem jest wasza mądrość i wasz rozum w oczach narodów, które usłyszą o wszystkich tych nakazach i powiedzą: zaprawdę, ten wielki naród jest mądrym i rozumnym ludem. Który bowiem naród jest tak wielki, by mieć bogów tak bliskich jak Pan, wasz Bóg, we wszystkich, ilekoć go wzywamy? Albo który naród jest tak wielki, by mieć nakazy i prawa tak sprawiedliwe, jak całe to prawo, które dziś wam przekładam? Tylko miej się na baczności i strzeż swej duszy pilnie, abyś nie zapomniał o tych rzeczach, które twoje oczy widziały, i aby nie odstępowały one od twojego serca po wszystkie dni twojego życia, ale ucz ich swoich synów i synów swoich synów. Nie zapomnij o dniu, w którym stałeś przed Panem, twoim Bogiem, na Chorebie, gdy Pan powiedział do mnie: zgromadź mi lud, aby im przekazać słowa moje, aby nauczyli się mnie bać przez wszystkie dni swego życia na ziemi i aby uczyli tego swoich synów. Wtedy zbliżyliście się i stanęliście pod górę, a góra płonęła ogniem, a po samo niebo okryła ciemnością, obłokiem i mrokiem. I Pan przemówił do was pośród ognia. Usłyszeliście dźwięk słów, lecz nie widzieliście żadnej postaci, tylko głos usłyszeliście. Wówczas oznajmił wam swoje przymierze, które nakazał wam wypełniać, 10 przykazań, które napisał na 2 kamiennych tablicach. W tym czasie Pan rozkazał i nauczyć was nakazów praw, abyście wypełnili w ziemi, do której idziecie, aby ją wziąć w posiadanie. Szczerzcie więc pilnie swoich dusz, gdyż nie widzieliście żadnej postaci w dniu, w którym Pan przemówił do was na Horebie spośród ognia, abyście się nie zepsuli i nie czynili sobie rzeźbionego posągu, podobizny wszelkiej postaci i kształcie mężczyzny lub kobiety, kształcie jakiegokolwiek zwierzęcia, które jest na ziemi, kształcie jakiegokolwiek wielkiego ptaka skrzydlatego, który lata w powietrzu, kształcie czegokolwiek, co pełza po ziemi, kształcie wszelkiej ryby, która jest w wodach pod ziemią. I abyś, gdy podniesiesz swoje oczy ku niebu i ujrzysz słońce, księżyc, gwiazdy, cały zastęp niebios, nie dał się zwieść, abyś oddał im pokłon i służył im, ponieważ Pan twój Bóg przydzielił je wszystkim ludziom pod całym niebem. Lecz Pan wziął i wyprowadził z pieca do topienia żelaza z Egiptu, abyście byli ludem jej dziedzictwem, jak dziś jesteście. I Pan rozgniewał się na mnie i z waszego powodu i przysiągł, że nie przejdę Jordanu, nie wejdę do tej dobrej ziemi, którą Pan, twój Bóg, daje tobie w dziedzictwo. Ja bowiem umrę w tej ziemi, nie przejdę Jordanu. Wy zaś przejdziecie i posiądziecie tą dobrą ziemię. Szczerzcie się, abyście nie zapomnieli o przymierzu Pana, waszego Boga, który jest z wami za was, i nie czynili sobie żadnego rzeźbionego posągu lub podobizny czegokolwiek, czego ci nakazał Pan twój Bóg. Bo Pan twój Bóg jest ogniem trawiącym, Bogiem zazdrosnym. Gdy urodzisz synów i wnuki i zestarzejecie się w tej ziemi, jeśli postępujecie i uczynicie sobie rzeźbiony posąg lub podobiznę czegoś i dopuścicie się zła w oczach Pana, swego Boga, pobudzając Go do gniewu, bo biorę dziś na świadków przeciwko wam niebo i ziemię, że prędko wyginie doszczętnie z ziemi, do której przejdziecie przez Jordan, aby posiąść, i nie przedłuży w niej swych dni, bo zostaniecie całkowicie wytępieni. Pan rozproszy was między narodami i mało was zostanie pośród narodów, do których Pan was zaprowadzi. Tam będziecie służyli Bogom, dziełom ludzkich rąk, drewnu, kamieniu, które nie widzą i nie słyszą, ani nie jedzą i nie wąchają. Jeśli jednak stamtąd będziesz szukać Pana, swego Boga, wtedy znajdziesz Go. Jeśli będziesz Go szukał całym swym sercem, całą swą duszą, gdy znajdziesz się w ucisku, spotka cię wszystko, co w ostatnich dniach, jeśli wtedy zawrócisz do Pana, swego Boga, i będziesz słuchać Jego głosu, ponieważ Pan twój Bóg jest miłosiernym Bogiem, nie opuści cię, ani cię nie zniszczy, ani nie zapomni o przymierzu z twoimi ojcami, którzy im przysiągł. Zapytaj się bowiem dawnych czasów, które były przed tobą, od dnia, kiedy Bóg stworzył człowieka na ziemi i od jednego krańca nieba do drugiego krańca. Czy stała się kiedykolwiek rzecz podobna do tej tak wielkiej, albo czy słyszano kiedykolwiek o czymś takim? Czy słyszał kiedykolwiek jakiś naród głos Boga mówiącego spośród ognia, jak ty słyszałeś, i pozostał żywy? Albo czy Bóg twój spróbował przyjść i wziąć sobie naród spośród innego narodu przez doświadczenia, przez znaki cuda, przez wojny, potężną ręką i wyciągnięte ramienie wśród wszelkich strasznych dzieł, jak wszystko, co na twoich oczach Pan twój Bóg uczynił dla was w Egipcie? Tobie to ukazało się, abyś wiedział, że Pan jest Bogiem i nie ma prócz Niego innego. Dał ci słyszeć twój głos z nieba, aby cię pouczyć, a na ziemi ukazał ci wielki ogień i usłyszałeś głos spośród ognia, ponieważ umiłował twoich ojców, wybrał ich potomstwo pośród nich i wyprowadził cię z Egiptu przed swoją wielką mocą, aby wypędzić przed tobą narody większe i potężniejsze od ciebie, aby cię wprowadzić i dać ci ziemię w dziedzictwo, tak jak jest to dzisiaj. Poznaj więc dziś i weź sobie to do serca, że Pan jest Bogiem, wysoko na niebie i nisko na ziemi i nie ma innego. Przestrzegaj więc Jego przykazań i nakazów, które dziś tobie nakładam, aby dobrze się powodziło tobie, twoim synom, po tobie, aby też przedłużył swe dni na ziemi. Już będę kończył. Które Pan Bóg twój daje tobie przez wszystkie dni. Wtedy Mojżesz... No, na tym poprzestanę. Na tym poprzestanę. Wybrałem taki fragment, który może się wam wydawać, że nie do końca pasuje do tematu, o którym tutaj omawiamy. Dobrze myślę, panowie? Że może to nie pasować do końca zbytnio do tego, o czym chcę rozmawiać z wami dzisiaj?
2: Właściwie pasuje.
1: No to właśnie.
2: To jeden z wielu elementów, który składa się na cały temat.
1: Bardzo się cieszę, że to jednak dostrzegacie. Bo myślę, że niektórym to może nie pasować. A tam właśnie jest bardzo wyraziście pokazana droga i jednostki i też całej zbiorowości, które stanowią te jednostki w długim i w krótkim przedziałach czasu. I żeby przejść już do samego tematu, panowie, czy żyjecie życiem, którym chcieliście zawsze żyć? Na dzisiaj. Czy żyjecie takim życiem, jakiego tam kiedyś sobie ułożyliście w swoim sercu, w swojej głowie, to, że będzie to dla was szczęśliwa droga, że będziecie w tym szczęśliwi? Czy żyjecie tak dzisiaj? Albo czy
3: może
1: podążacie?
3: Ja się pierwszy wypowiem.
1: Proszę
3: bardzo. Jako, że jestem na emigracji, tak, zawsze marzyłem o tym, żeby żyć na emigracji. Taka moja krótka odpowiedź, a tak poważnie. No. Myślę, że każdy z nas, będąc dzieckiem, marzy o tym, żeby być tym czy tamtym, robić to czy tamto, a tak naprawdę, kiedy kończymy szkołę, idziemy do pracy, zderzamy się z tą szarą rzeczywistością, która po prostu czasami nas wali takim niezłym obuchem w głowę i prostuje nam wszystkie marzenia. Nagle się okazuje, że oczywiście zarabiasz jakieś pieniądze, ale po drodze jeszcze musisz kupić sobie, nie wiem, jakieś buty, jakąś bluzkę, czasami się coś zepsuje, trzeba naprawić. Takie proste rzeczy, proza życia, jak to się mówi, tak? Nagle się okazuje, że z tej twojej wypłaty zostaje, powiedzmy, nie wiem, 10-15%, jak masz szczęście, jak nie jesteś rozrzutny. I nagle się okazuje, że to ci musi wystarczyć na cały miesiąc i jeszcze dobrze było z tego coś jeszcze odłożyć, nie? No. Także tak, zawsze marzyłem, żeby być emigrantem, dorabiać inne narody i żyć na czymś. Dorabiać czyjś ludzi, tak. Zawsze o tym marzyłem. Tak. Nie, oczywiście zgrywam się tutaj w tym momencie, tak, ale myślę, że w dzisiejszych czasach dużo się dzieje na świecie i świat zwyczajnie powoli chyba dostaje zatyczki, tak obserwując zarówno młode pokolenie, jak i starsze pokolenie.
1: Rozumiem. To jeszcze ci zadam jedno pytanie, które, panowie, będzie też skierowane do was. Poza tym pierwszym pytaniem, które wcześniej padło, na które Łukasz odpowiedział. A dokąd zmierzasz, Łukasz? Czy masz jakiś punkt, do którego, nie mówię, że tam chciałbyś przysumować, w sensie ostać. Czy jest jakiś punkt, do którego zmierzasz? Masz jakiś ukierunkowany punkt, który chcesz osiągnąć? I nie chodzi o jakiś taki krótkoterminowy, a taki długoterminowy.
3: Zdrowy człowiek, tak. Zdrowy facet, każdy zdrowy człowiek ma jakieś tam swoje marzenia, aspiracje, które gdzieś go tam napędzają, bo tak jak dzisiaj miałem taką rozmowę tutaj ze swoimi współlokatorami, że dobrze jest po prostu mieć jakieś marzenia, nawet jeśli one są nawet nierealne na tą chwilę, ale dobrze po prostu je mieć, bo dzięki temu masz jakieś takie paliwo, które cię napędza. Ja takie marzenia, aspiracje na pewno posiadam. Powiem tak, kiedyś miałem inne marzenia. W toku postępowania, że tak powiem, w czasie, udało mi się je zrealizować. Zrobiłem miejsce na nowe i kiedy uda mi się je zrealizować, zrobię miejsce na kolejne. Więc tak, mam jakieś aspiracje, mam jakieś marzenia, mam jakiś cel, do którego dążę. Że po prostu nie jest on taki jakby konkretnie założony w czasie, tak? W związku z tym, że nie mam jakby własnej rodziny na utrzymaniu, też jakby jestem takim wolnym człowiekiem, że po prostu ja sobie jestem sam sterem, żeglarzem i kapitanem i tak dalej. Mogę realizować to, co chcę, natomiast to nie jest coś, co do końca mnie satysfakcjonuje. Wiadomo, że jak to się mówi, że każdy facet musi postawić dom, posadzić drzewo i spłodzić syna. No, z tym może być problem, nie? Ale to jest jakby zupełnie temat na oddzielną audycję. Ten temat też wymaga jakby oddzielnej dyskusji. Bo to są rzeczy, które się dzieją niezależnie ode mnie i po prostu nie mam na to wpływu. Mogę tylko tyle tak słowem takim z wstępu powiedzieć, że no, dzisiaj trudno jest ludziom powiedzieć, co jest kim jest mężczyzna, kim jest kobieta. Dopiero jeszcze zakładać rodzinę, czy mieć jakieś wartości, które wiesz, które potrafią utrzymać związek. O tak.
1: Dziękuję ci, Łukaszu. Jeszcze mam przygotowane jedno pytanie, ale na razie je zostawię. To teraz może Michał? Zrobię taki ten. Michał, może ty. Została ci chyba ostatnia rzecz na liście. Raczej, czy spełniłeś już ten? Posadziłeś drzewo? I masz już całą listę wypełnioną?
4: To znaczy, nie posadziłem drzewa na swoim podwórku, ale drzewa już sadałem, także spoko.
1: No to chyba listę masz zamkniętą.
4: W każdym bądź jako razie...
1: Jako jedyny z nas.
4: Jeśli chodzi o mnie, to... Bogu nie udało mi się spełnić moich marzeń z młodości. Bo jak teraz na to wszystko
1: patrzę,
4: perspektywy i z wiedzą, jaką mam, uważam, żeby to było bardzo cięższa droga i prawdopodobnie nie znalazłbym się w tym miejscu, w którym jestem, a już bym się nie zamienił w żadną inną ścieżką, żeby dojść do tego, gdzie jestem. Więc może to jest takie trochę w sumie nowe, ale ja naprawdę marzyłem, żeby być tam, powiedzmy, dobry w tym, co robiłem. I robić tam karierę i szczerze mówiąc całe szczęście dzięki Bogu, że się nie udało. Możecie mnie ciągnąć za język co z tym, ale tak dokąd zmierzamy, no wydaje mi się, że każdy człowiek się rodzi z jakimś tam już bagażem, który musi ściągnąć, zrzucić się. Nie? Dlatego mamy los jakiś tam i każdemu człowiekowi jest coś pisane. I jest gdzieś tam takie przysłowie, nawet wczoraj o tym chyba z Kaszem rozmawiałem, że jak jesteś na właściwej drodze, to niewidzialna ręka ci pomaga. Także szukać tej niewidzialnej ręki, bo jeśli widzisz przeciwieństwo od początku, to jest też już jakiś znak. No, nie wiem, to chyba tyle na razie.
1: Dobrze.
4: Kwestie, które można by długo rozwijać.
1: Będziemy zaraz wchodzić w takie bardziej szczegóły, detale. A Jaśku, jak jest u ciebie?
2: A u mnie to właściwie temat ciekawy. W zasadzie podobne reakcje widzę, jeśli mówi się o czymś takim jak komuś się mówi, będziemy rozmawiać o sensie życia, to się pojawia zimny pot. A tu właściwie można to naprawdę tutaj dużo powiedzieć, rozłożyć na czynniki pierwsze. I to dokąd zmierzamy właściwie, można było znowu wejść w temat wolnej woli i w zasadzie zastanowić się, czy mamy kontrolę nad tym, nad swoimi marzeniami, nad swoimi pragnieniami, nad w ogóle całą ścieżką, którą żyjemy i obieramy sobie cel. Tutaj zacytowany przez ciebie fragment z Biblii właściwie porusza tylko jeden z takich punktów. Tutaj chodzi o posłuszeństwo Bogu. Masz jasny, klarowny plan, co robić, jak robić, dokąd zmierzać, ale to jest tylko jeden z wielu, wielu, powiedzmy, punktów, determinantów, rzeczy, które wpływają na nasze decyzje, na które właściwie nie mamy wpływu. Jak się rodzimy, ja tam nie wiem, nie widzę, że jak Michał powiedział, że mamy jakiś bagaż czy coś do zrobienia, ani nawet jakiegoś planu. Ja tego nie widzę, a po prostu kształtuje nas od samego urodzenia środowisko i wszystko, co nas otacza. I w związku z tym zależy właśnie, w jakich tych warunkach się wychowujemy, jak to życie wygląda na tym poziomie właśnie i na tej podstawie rodzą się nasze pragnienia i nasze marzenia. I właściwie są bardzo często niezależne od nas. To właśnie dużo rzeczy wpływa na to. Ostatnio takie ciekawe powiedzenie słyszałem, że zdrowe dziecko ma milion marzeń, za to chore dziecko ma tylko jedno. I to już taki jeden determinant, który właściwie człowiek nie ma wyboru, żeby sobie mógł pomarzyć, czy tam spełniać swoje cele, kiedy jest chory i coś boli. Także są to rzeczy właściwie niezależne od nas. I tyle. A jeśli chodzi o mnie, o moje marzenia, oczywiście każdy ma marzenia. Ja zawsze chciałem być od dziecka obrzydliwie bogatym człowiekiem, jak mój ojciec. Znaczy nie to, że mój ojciec był bogatym człowiekiem, on też chciał być. A dzisiaj właściwie to się dużo nie zmieniło. Rodzimy się w świecie, w którym trzeba za wszystko płacić. Żeby zrealizować jakieś swoje marzenia, żeby korzystać z tego życia, niestety jest to okraszone cierpieniem, bólem. Trzeba iść do pracy, trzeba robić rzeczy, których nie chcemy, żeby później móc robić te, które chcemy i które lubimy. I właściwie z mojego punktu widzenia, tak patrząc na ludzi, na siebie samego, właściwie zmierzamy tam, gdzie będzie nam dobrze. Właściwie mieszając wszystkie filozofie, jakby na to nie patrzeć, to unikamy bólu, a dążymy do tego, żeby było przyjemniej i fajniej. I właściwie to staram się realizować. I z wiekiem priorytety się rzeczywiście trochę zmieniają. Nie wygląda to tak. Już człowiek nie myśli o tym, że będzie chciał być komandosem, strażakiem czy kimś tam. W tym momencie się patrzy trochę bardziej rzeczami przyziemnymi i właściwie za bardzo nie chodzi więcej o to, żeby po prostu zarabiać pieniądze i godnie żyć. I właściwie nie o to chodzi. Byle nie bolało i było przyjemnie. No, tak bym to powiedział z punktu widzenia utylitarysty, czy powiedzmy wolnościowca. I właściwie I czy jestem zadowolony, czy idę tam, gdzie chciałem, czy realizuję swoje cele, staram się, ale życie zwykle robi tutaj pod górkę i nie jest tak. Zresztą mało jest, podejrzewam, ludzi, którzy są zadowoleni ze swojego życia, którzy są tam, gdzie chcieli być, bądź są tam, gdzie chcą być. Nawet jeśli zadajesz pytanie, mało kto się chce przyznać do tego, że nie lubi swojego życia, to zwykle słyszymy w odpowiedzi, tak, ja lubię swoje życie, nic bym nie zmienił, nawet wszystkie błędy, które popełniłem, to zostawiłbym tak, jak było, ponieważ jestem tu, gdzie jestem i właściwie to tak powinno być. Ale pada pytanie pomocnicze, czy jeżeli tak ci się podoba twoje życie, to byłbyś w stanie, powiedzmy, przeżywać je w nieskończoność, w każdym szczególe tak samo, już wiecznie, tylko i wyłącznie to życie i tam i z powrotem, tam i z powrotem. To wtedy się okazuje, że niestety w tej skali 1 do 10 to daję sobie 2 i raczej nie. Także świat tak wygląda i niewiele mamy wspólnego z tym, co naprawdę chcemy, tak mi się wydaje.
1: Rozumiem. Widzę, że przyjąłeś ode mnie dzisiaj moją Myślałem, że już z automatu rolę tego ponuraka. Sorry, że tak mówię. Nie, że śmieję się, że ponuraka, ale takiego pesymisty, nie? Bo zawsze ja tutaj ty tak zawsze wiesz, tak optymizmem ja z naszej audycji tak próbowałem zakończyć, a ja zawsze musiałem tą łyżkę tego dziegciu dołożyć albo wyciągnąć i powiedzieć takie, no, niezbyt przyjemne dla słuchaczy rzeczy. A dzisiaj to ty mnie zaskoczyłeś, ale rozumiem twoje stanowisko. Wiem, z czego wynika. Bardzo dobrze.
2: No, realnie trzeba patrzeć, życie jest surowe, twarde, krwiożercze, niestety. No, trzeba z tym jakoś dealować.
1: Rozumiem. Mam taką prośbę, panowie, odnośnie tych pytań, które wam zadałem, nie? To może może któryś z was mnie tak właśnie trochę podgrilluje, jak ja was podgrillowałem przed chwilą. Bo tak głupio mi tak mówić sam od siebie, wiecie, tak.
2: Może Paweł, powiedz, czy ty jesteś zadowolony, czy jesteś tam, gdzie chciałeś być?
1: Powiem tak. Jestem zadowolony ze swojego życia. Biorąc na poprawkę tego, co powiedziałeś, jestem z grubsza. Tak to mogę powiedzieć. Nie mogę powiedzieć, że w każdym momencie swojego życia jestem zadowolony, bo z pełną świadomością powiem, że pewne negatywne, bardzo nieprzyjemne dla mnie doświadczenia, które, i nie mówię o krótkotrwałych, że tam ząb bolał czy coś takiego, tylko mówię o takich długotrwałych okresach nieprzyjemności dla mnie, w zdecydowanej większości były przydatne. No. Były przydatne. Bo gdyby nie te doświadczenia, to nie poznałbym was. Może bym był... To jest ten może. Te spekulowanie. Ale po prostu nie poznałbym was na przykład. Ludzi, którzy mają głęboko zakorzenione poczucie wolności. Niekoniecznie co do szczegółów pokrywających się z moim poczuciem wolności, ale świadomych wolności. A z własnego doświadczenia wiemy o tym, że takich osób wiedzących, jak po pierwsze funkcjonuje świat. To, co ty, Jaśku, przed chwilą powiedziałeś, zwłaszcza mający taką taki jasny punkt, bo myślę, że taki punkt, jaki Jasiek tutaj przedstawił, mamy każdy z nas tutaj i większość słuchaczy i słuchaczy. Taki punkt, jak też zawarł tutaj Łukasz i Michał, też mam. Czyli pokazuje to też, że jesteście nie tylko wolnymi, świadomymi ludźmi, ale też jesteście inteligentnymi ludźmi. Takimi ludźmi się lubię otaczać. Z takimi ludźmi lubię rozmawiać, jeżeli jest możliwość spotykać. Inaczej, przebywać i mieć wokół siebie. Bo to właśnie tak, że ludzie...
2: Pytanie pomocnicze, no? Przepraszam. Czy jesteś w stanie sobie wyobrazić sytuację, w której poznajesz nas bez tych wszystkich przykrych negatywnych doświadczeń. W świecie, w którym po prostu może być po prostu lepiej, bez tego cierpienia.
1: Wiesz, co ci powiem? Widzisz, Jaśku, to może ten wątek zostawimy zaraz, jak przejdziemy do tych bardziej szczegółowych zagadnień.
2: Okej.
1: Okay. Dobra? Ale ci powiem. Podejrzewam, że nie.
4: A ja mam pytanie do Jasia, bo Jasiek powiedział, że nie czujesz żadnego bagażu ani nic. A czy cierpienie nie jest bagażem?
2: Nie powiedziałem Boga, tylko nie widzę tego, że mamy jakiś bagaż, jak się rodzimy, że mamy coś tam.
4: No dlatego mówię.
2: Ogólnie.
4: A czy nie uważasz, że rzeczy nieprzyjemne w życiu to jest twój bagaż?
2: To są po prostu doświadczenia. Tyle.
4: No tak, ale musisz akurat je przeżyć i akurat dlaczego takie i dlaczego ty i ludzie mają inne albo podobne, ale nie mają takich samych.
2: Michale, to też jest bardzo subiektywne, to jak ty odczytasz doświadczenia.
1: No już nie, właśnie. Różne punkty,
4: właśnie. No bo właśnie pamięć duszy jest bardziej subiektywna. I ona nie pamięta twojego, na przykład twojej poprzedniej historii jako na przykład osoby jakiejś takiej czy takiej, tylko pamięta jakieś subtelne doświadczenia, tak? Ma jakiś brak, który potrzebuje wypełnić, tak? Ja to tak rozumiem, dlatego dla mnie bagaż to nie jest jakaś fizyczna rzecz, którą trzeba nosić i faktycznie gdzieś tam zrzucać po kolei, tylko to są właśnie, to jest wiele różnych rzeczy, które się na to składa. To jest to, gdzie jesteś, gdzie się urodziłeś, w jakiej rodzinie, z jakim otoczeniem, w jakim środowisku, to wszystko jakby jest, to ma wpływ na ten bagaż, nie? To jest tam spakowane do tego plecaka. Dlatego woli sprostowania. Mhm.
2: Skąd wziąłeś to, że to jest jakiś plan Boży? Bo ja właśnie tego nie widzę. No są doświadczenia, jest ścieżka w życiu, rzeczy się dzieją, ale ja nie widzę, że to jest jakiś z góry plan. Ja nie wiem, skąd to wziąłeś i dlaczego tak myślisz, bo ja tego nie widzę. Absolutnie. Po prostu no, widzę dziejące się
4: życie. To znaczy ja wziąłem to z logicznego prawa, które występuje na Ziemi, czyli prawa przyczynowo-skutkowego. Jeżeli coś naskrobałeś, na przykład, bo w sumie największym jakimś takim przewinieniem w tej grze jest to, że dodajesz Bogu towarzyszy, jakichś innych bogów, albo nie pozwalasz komuś się rozwijać, czyli utrudniasz komuś rozwój w jakiś tam sposób, świadomy lub nie. No i jeśli coś takiego robiłeś komuś kiedyś i nie zdążyłeś za to jakby, jak to się mówi młodzieżowo, beknąć, no to musisz za to beknąć później, tak? To jest takie moje rozumienie. Próbuję to jakoś licznie przetłumaczyć. Nie wiem, czy się udaje.
2: No, czyli po prostu jako osoba wierząca Boga, tego Boga wkładasz
4: i w ten sposób to widzisz, los...
2: bo ja tego nie mam, dlatego tego nie widzę.
4: Tak, tak.
2: To nas różni, to jest subiektywne i tyle.
4: Tak, tak.
1: To też
4: no nie, tylko jak chciałem sprostować.
1: To jest głównie nasz subiektywne. I tak, Jaśku, te doświadczenia były nieraz niepożądane, ale wyciągnąłem z tego bezcenną naukę. To, co ty powiedziałeś, Jaśku. Takie jest życie. I będą te rzeczy doświadczone. Czy w cudzysłowie wysyłane przez Boga, bogów, mówię to, nie, że Boga, bogów jako jedno, tylko mówię to albo Boga, albo bogów, czy ślepy, ewolucyjny przypadek. Będzie to zsyłane. Będzie to w życiu. I to mnie nauczyło, nauczyłem się jednej rzeczy bezcennej, która niesamowicie mi zmieniła perspektywę w życiu. Niesamowicie. Że słowo cudzysłowo cierpienie nie ma tylko aspektu stricte negatywnego. Ona będzie miała stricte negatywny, kiedy będąc głupimi albo niestety będziemy ponosić konsekwencje, bo mamy jakiś kontakt z własnej woli, nie z własnej woli, czynników tworzonych przez innych i konsekwencji, będzie to bolało, jeżeli będę podobnie postępował, gdy te cierpienie, w cudzysłowie, bo to słowo cierpienie można bardzo szeroko rozumieć, będę na nie tak samo reagował. Czyli będę stosował metodę, tak jak ty, Jaśku, powiedziałeś, ucieczki do przodu i wejścia w strefę komfortu. Jeżeli to będzie główny cel pozbycia się cierpienia. I tak jest. To jest pierwsza podstawowa taka nasza reakcja, chyba od najmłodszych lat naszego życia, na cierpienie. A ja odkryłem, że cierpienie, jeżeli zwłaszcza w swojej strony, ten mój udział do tego cierpienia, którym ja se włożyłem przez swoje decyzje, Jeżeli sobie to przetrawię, to moją decyzyjność, to automatycznie zmniejszam możliwość pojawienia się tego cierpienia w moim życiu. Wystąpienia. Ono wystąpi. Ale skala tego będzie, podejrzewam, mniejsza. Jeżeli się nauczę nie, jakby to mówić, wegetować, tylko pomimo cierpienia, które doświadczam, nie pozwolę sobie, żeby te cierpienie zabrało we mnie to, co jest najlepsze we mnie, to się nauczę żyć z uśmiechem na twarzy, nawet jeżeli to cierpienie będzie długotrwałe w moim życiu. Jest to możliwe. A to mnie uzmysłowi, to co właśnie powiedziałem, najcenniejsze, odkryłem, że cierpienie otwiera nieraz przed nami płaszczyzny naszej egzystencji, przekierowuje nas w zupełnie inne kierunki, płaszczyzny, której byśmy nie poszli. Nie poszli. I mielibyśmy dalej zakodowaną sobie tą myśl, że mamy się skupiać na wygodnym, komfortowym życiu. A długotrwałe, komfortowe, nihilistyczne życie w takich warunkach prowadzi do kolejnej fizycznej zasady, do entropii. Zaczynamy się degenerować. Cierpienie jest czynnikiem, które może nas odnowić. Może tą entropię, też mówię o ogólnym zarysie, nie tylko fizycznym, może ją zatrzymać, albo nawet w pewnych momentach może ją cofnąć. Bo w organizmie, jeżeli boli ząb, albo palec, albo ucho, to co to jest? Ból, cierpienie, co to jest? To jest sygnał alarmowy, że dzieje się coś niewłaściwego. I taka osoba przy takich podstawowych rzeczach jak ból zęba, ból palca czy coś, jeżeli posiada sama swoją wiedzę w tym, jak sobie z tym radzić, to sobie poradzi. I ten ból zniknie. Uświadomi sobie, że jest jakaś część organu wewnątrz nas, organizmu, jakaś część, która choruje. Jeżeli nie jest głupi, nie jest wariatem, to po prostu bierze to i zwalcza tą chorobę. Czyli odwraca efekt entropii. Nie? I chce i odnawia to. Cierpienie i ból nie ma tylko wydźwięku negatywnego, bo to jest sygnał alarmowy, że żyjemy, jesteśmy w jakichś warunkach totalnie toksycznych, totalnie niszczących dla nas. I jeżeli naszym głównym celem, kończę swoją tą wypowiedź w tym wątku, jest za wszelką cenę wydobycie się z tego, żeby wrócić do strefy komfortu, no to możemy tak tym, jakby powiedzieć, tym bólem zęba, możemy się naszprycować jakimiś środkami przeciwbólowymi. Nie będzie boleć. Strefa komfortu wróci, ale konsekwencją tego będzie to, że się musimy szprycować jakimiś środkami przeciwbólowymi do momentu, aż już takim skrajnym, już tak nas to przymusi, że podejmiemy leczenie. I to jest głupi człowiek, dla którego komfort jest najważniejszą wartością, a nie rozwój. Bo mądry człowiek, to nawet jeżeli te zapobieżenie temu dalszemu bólowi, dalszemu cierpieniu na chwilę wywoła większe cierpienie chwilowo, ale wie o tym. Ale wie, że za tym długotrwałym, czyli mocnym, ale krótkotrwałym bólem będzie świadomy komfort. Nie szprycowanie się, nie jakieś tam zastępowanie tego, ucieczka do przodu, tylko świadome działanie. No to już jest czynnik rozwojowy. I dlatego mówię, Jaśku, że gdyby nie te doświadczenia, to tą, dla mnie pewnie tą głównym czynnikiem odniesienia byłaby ta strefa komfortu. Miło, fajnie i wygodnie. Tylko jeżeli wchodząc w tą strefę komfortu nie wchodzi się z jasnym planem, w cudzysłowie planem, jasnym przekazem tego, jak ja ten czas będę wykorzystywał. Bo to głównie chodzi o wolny czas, który sprawi nam satysfakcję wykonując różne rzeczy. To my go przepalimy. Żyjemy, kończąc swoją wypowiedź, żyjemy na tle całej dziejów ludzkości. Żyjemy w wyjątkowym czasie. Żyjemy w czasie wolnego czasu. Coś, co przez setki, tysiące lat u takich śmiertelników jak my, z takiej pozycji społecznej, przy takim przedziale majątkowym, było luksusem. To był luksus zarezerwowany dla wąskich elit. I dlatego oni wyrobili takie przekonanie, że jeżeli pracujesz, praca jest czymś złym. I przepalali to na różne sposoby. I teraz i cały postęp technologiczny służy temu, żeby wykupić nam wolny czas. No i żyjemy w tym wolnym czasie. Że pomimo tej pracy, nie jest to praca po 15-16 godzin, czy kiedyś 12 godzin, przez 6-7 dni w tygodniu, przez dziesiątki lat. Robimy te 5-8 czasem w jakichś wyjątkowych sytuacjach 12 godzin. Robimy. Ale przedział czasu wolnego mamy gigantyczny w porównaniu do naszych chociażby ojców, dziadków, a już pradziadków to już nawet nie mówię. I jaki jest tego efekt? Jaki jest tego efekt? Mamy tego mnóstwo wolnego czasu, cała masa ma ludzi ilość wolnego czasu. I jak to wpływa? Wpływa to na to, że z mojego obrazu większość ludzi ten czas bezsensownie przepala. Nie mówię, że robi coś ten, ale widać to po efektach świata, w którym żyjemy. Bo gdyby to był twórczy czas w większości jednostek, które żyje na tym świecie, to automatycznie by się to też przełożyło na jakość życia i warunki życia w tym świecie. Bo nie możemy wszystko zwalać na tych naszych władców, mrocznych władców, którzy są nad nami, którzy nami manipulują jak kukiełkami. Nie możemy wszystkiego na nich zwalać. Część winy jest po ich stronie. Ale dużo jest po naszej stronie. Że ten bezcenny dar, najcenniejszy dar, jaki chyba ma człowiek w swoim życiu, czas, tak marnotrawimy. Bezsensownie marnotrawimy. Ale to już jest wątek na inną rozmowę. I chodzi, kończąc i dając, oddaję wam głos, panowie, chciałbym powiedzieć to, że tak, Jaśku, te doświadczenia były dla mnie potrzebne. Potrzebne, bo działają jak odnawiająco. Sprawiają, że pomimo tego, że tego może nie chciałem nieraz, uprzytomniły mi, jakich nieraz położeniach się znajdowałem. I to spowodowało, że zmieniałem kierunek na bardziej świadomy. Że moje wybory w codziennym życiu były bardziej świadome. Nie mówię, że zawsze, ale większą świadomą. I efektem tego było to, że chociaż tak powiedziałem, poznałem was. Poznałem rzesze większe grono ludzi, którzy ma podobny zarys, tak jak my. Są inteligentni, wolni i mniej więcej wiedzą, dokąd zmierzają. I z takimi ludźmi chcę iść. I chociaż może nie jestem bogaty, nie mam jakiegoś tam... Z takimi ludźmi chcę iść. Bo mogę realizować te swoje cele jako jednostka i mogę też realizować się w większej społeczności, która też jest ważnym potrzebą i pragnieniem każdego człowieka, żeby się znaleźć w jakiejś społeczności, zbiorowości. I że ta zbiorowość będzie dawać mi to, co ja potrzebuję do tego świadomego, radosnego, szczęśliwego życia. To jest moja odpowiedź.
2: Ja jeszcze bym chciała adwocem do tego, co powiedziałeś.
1: Dobrze.
2: Mhm. Właściwie żyjemy w świecie, w którym cierpienie jest i cierpienia nie unikniemy. Ja bardzo byśmy nie tego nie chcieli.
1: Jeszcze.
2: I tak jak powiedziałeś, cierpienie, ból jest tym sygnałem alarmowym i tutaj bym się w zasadzie zatrzymał i nie przewartościowywał tego właśnie cierpienia jako coś, co jest głównym, jedynym. Tak, powiem.
1: Nie jest głównym, jedynym.
2: Jest, ja powiem tak.
1: Często najskuteczniejszym.
2: Tak, jest najsilniejszym determinantem, który tak. wpływa na nasze decyzje w życiu. I nie wierzę, że ani ty, ani ktokolwiek tutaj z was
1: chcecie być.
2: Na pewno nie. Tak, czy dążycie w swoim życiu do sytuacji, żeby bolało, bo to mnie czegoś nauczy. No tak nie ma.
1: Nie.
2: I właściwie w świecie, żyję w świecie, w którym jest cierpienie, ja widzę, tak, można sobie przerobić, tutaj bolało, tam bolało. Teraz się uczę, jak dealować, żeby to się nie powtórzyło. Jeżeli wszystko u ciebie działa w porządku i wyciągasz wnioski, to jest twoja lekcja i ogólnie chodzi o to tylko, żeby sytuacja się nie powtórzyła. A ja widzę tutaj zbyt dużo, powiedzmy, tak zwanego cierpienia bezsensownego, które się dzieje, które nic nikogo nie uczy, które nic nikogo nigdy nie nauczy, które po prostu się dzieje i po prostu odchodzi. I powiem tyle, nie nadawałbym tutaj temu jakichś transcendentalnych...
1: Jaśku, powiem tak. Pomimo tego, panowie, jeszcze na chwilkę zabiorę głos, ad vocem krótkie. Pomimo twojego doświadczenia cierpienia i może bardziej ukierunkowanego, że nie ma w tym jakiejś większej celowości,
2: Tylko tyle, co powiedziałem. To cierpienie ma cel taki, żeby cię nauczyć, jak funkcjonować w tym świecie fizycznym. Powiedzmy, jeżeli działasz dobrze, to sobie z tym będziesz dealował tak, żeby to cierpienie się nie powtarzało i tyle. No,
1: Jaśku, powiem tylko tyle. Jest mnóstwo bezcelowego cierpienia. Tak? Nie chcę cierpieć.
2: Ale nauczyłem... kataklizmy naturalne, czy w ogóle ile istot tam ginie?
1: No!
2: Co to ma kogoś nauczyć?
1: No nic. Znaczy ma!
2: Bo wiem, no tak, żeby się osiedlać w miejscach, w których występuje mniej tego typu.
1: Bo wiesz, no, jak tam walnie wulkan, nie? A później wejdziemy w szczegóły, jak się tam ludzie osiedlali wokół tego wulkanu, który dajmy przez setki lat był nieczynny. Jakie powody były? Najżyźniejsza gleba chyba na świecie jest gleby wulkaniczny, nie? To jest na przykład w Neapolu coś takiego jest, nie? Praktycznie tak samo przy powodziach, nie? Naturalne rzeczą jest coś takiego, że rzeki wylewają, nie? Nie, że wylewają każdego roku, ale mają okresy w jakimś swoim istnieniu, że wylewają, nie? I mają jakąś przestrzeń na to, żeby się rozlewać, nie? Mają przestrzeń. A jeżeli chciwy człowiek, bo tam są fajne działki, fajnie to, wiesz, fajnie to ułatwia, ten hedonistyczny, komfortowy życie daje, nie? To się osiedlają. A później jest płacz i zgrzytanie zębów. Czyli mamy już przyczynę tego cierpienia. To nie jest, jakby powiedzieć, samoczynne. Bo to,
2: tak, no jest
1: to przyczyna, nie jest tak, skutek, że wróżenie z kuli, wiesz, to nie jest wróżenie z kuli. Bo to jest, wystarczy się wrócić, jak się ma jakiś przedział czasowy i dane. Zestawić dane. I tu jest sedno.

0: No,
1: Wiesz, o co
0: rozumiem.
1: mi chodzi? Chodzi
0: Wiem,
1: mi o to, że gdybyś mi mógł powiedzieć, że jesteś
2: ciężko się rozmawia. Ciężko się rozmawia o grze, nie wspominając o jej twórcy, tak? Ktoś
1: no właśnie.
2: Tworzył tą grę, zasady, więc no ciężko o nim nie wspomnieć, a wręcz wypadałoby o nim wspomnieć.
1: No, bo no zaraz do tego przejdziemy. Niemu... Zaraz do tego
2: nie, nie ma tutaj jakiejś, nie wiadomo, jakiejś ukrytej teologii czy coś, bo tak naprawdę wszystkie te teologie doprowadziły nas do tego, co jesteśmy, w którym momencie jesteśmy. Ludzie tak naprawdę nie wiedzą,
1: widzisz,
2: gdzie jest Bóg, kto to jest Bóg, czy jest Bóg. Także...
0: Okej, dobry temat, zaraz pójdziemy. Życie jako gra, nie ma sprawy.
1: To no. Dobre, dobre. Kontynuacja tego tematu jako zamknięcie sezonu naszego. Jaśku, ja tylko, wiesz, no ty mi mógłbyś... No, no. Michał, zrywa cię. Powtórz ostatnie zdanie, jak ty powiedziałeś, bo nie było słowa. Teraz się słuchać. Powtórz ostatnią minutę swojej wypowiedzi. Oj, to ma pewne śluby, nie chcą, żebyś to powiedział.
2: No nie wiem, ja mam wszystko działające.
1: Słuchaj, czas, bo akurat jak o tym zaczynasz mówić, to zaczyna to zrywać. Może ktoś nie chce, żebyś tego powiedział. Powtórz jeszcze raz.
2: Tylko ja bym chciał jakiś feedback, że mnie słychać, żebym nie powtarzał 5 razy.
1: Słuchajcie, bardzo Łukasz dobrze. Jest...
2: Aha, no ja chciałem, tylko mówię, tylko w tym kontekście w twórcy, żeby odeprzeć zarzuty, że to jest jakiś tam religijny. Tam znam je od tego, po prostu jeśli jest to gra,
1: Michał, ale...
2: wiem, że no to jest, no? Jest też ktoś, kto tą grę stworzył i należy się o nim po prostu wspomnieć. To jakiś...
1: No zgadza się. Ale chodzi mi o to, że to może być kit, Michał. To może być nasze takie... To ja rozumiem wypowiedź Jaśka, który mówi, że my możemy sobie do tego dokładać coś więcej, czegoś, czego nie ma. Tworzyć, jak to się mówi, zbędne byty, nie mówię już odnośnie Boga, ale zbędną dokładkę po to, żebyśmy to, jakby powiedzieć, łagodniej znosili. Niż poznać...
0: Dobrze to ująłeś właściwie. No.
1: No, ale Jaśku, wiesz, o co mi chodzi? I tu jest właśnie sedno. Tu jest to sedno. Z jakiego punktu się wychodzi? Bo jeżeli wychodzi się, nie mówię, że to, co teraz powiem, to twojej wypowiedzi, to, że to łączy z twoją wypowiedzią. Ale jeżeli się wychodzi z czysto, albo główny czynnik jest czynnik ewolucyjny, że wydarzenia, które się dzieją, nie mają żadnego większego znaczenia i przypisywanie im jakiejś wyjątkowej roli jest po prostu błędem, to konsekwencją tego jest, tak ty powiedziałeś, utylitaryzm, a w skrajnym przypadku nihilizm. Taka jest konsekwencja. Bo jesteśmy istotami, które znoszą, które odczuwają. Chcą czy nie chcą. Czy to przez ewolucję, czy to przez Boga, odczuwamy. I to nie tylko chodzi o odczuwanie w sensie fizycznym, ale w sensie psychicznym, emocjonalnym, duszy, jak to tam można nazwać. Odczuwamy to. I taka postawienie sprawy w taki sposób jest po prostu no, straszne. Dlatego w swoim życiu tak mało spotkałem świadomych ateistów, którzy wiedzą, co znaczy prawdziwa teoria ewolucji, jej konsekwencje i co znaczy prawdziwa materialistyczna rzeczywistość. Że wszystkie rzeczy, które my dajemy jakąś celowość, miłość, dobro, zło, i inne rzeczy. To jest tylko nasza paplanina. W sensie natury, w sensie tego materialistycznej rzeczywistości, to nie ma znaczenia. Ma tylko to znaczenie, żeby przedłużyć gatunek i trwało życie. To jest najważniejsze zadanie. I nic ponad to, to wszystko, cały wytwór kulturowy, czy tam ludzkiego umysłu ponad to jest zbędne. I to wywołuje gigantyczną pustkę u wielu ludzi, którzy sobie to uświadomią. Dlatego wielu ludzi nie ma odwagi nawet wszystkich

0: Pełnią cię, że są ateistami, że są materialistami czy coś. Nie ma odwagi iść w pełni w tym. Nie ma. Tak jak nasza Nietzsche. Czy nasza inni tacy ludzie. Nie. To jest wąskie grono. I w drugą stronę. Jeżeli to nie jest tylko teoria ewolucja i świat materialistyczny, to jest kłamstwo. I tak jak ja i Michał. I podejrzewam Łukasz, że też jakoś ty, Jaśku. Zakładamy istnienie wyższej siły. To nadawanie temu jakiejś treści, tutaj mówiliśmy akurat o cierpieniu, nabiera sensu. Że to nie jest tylko pusta paplanina. I to jest ta różnica.
1: Ty też bym chciał, żeby nie być źle zrozumianym. Nie to, że neguję, wiadomo. Ja po prostu na ten czas nie mam narzędzi ani możliwości, żeby sprawdzić, czy dowiedzieć się, która religia, czy która filozofia jest ta prawdziwa. Ja po prostu tego nie wiem i nie mam możliwości w tym momencie podjąć decyzji. Także jestem skazany na to, w co wierzę. Na razie.
0: Jaśku, powiem tak, panowie, bo dużo żeśmy poszli w kierunku, którym nie planowałem. A nie chciałem tego przerywać, bo to było bardzo... A myślę, że słuchacze, którzy usłyszeli i słuchaczki, którzy usłyszeli moją zapowiedź, że będę się starał skupiać odnośnie dokąd zmierzamy i metodologii świadomego, metodologii zmierzania do konkretnych celów, długoterminowych celów, głównie o to mi chodziło, że powiemy coś o tym, że damy jakieś rady, jakieś nasze osobiste doświadczenia, które nam pomagają. Tutaj żeśmy się wyskupili na czynniku bardzo ważnym, który wpływa na to, żeby świadomie dochodzić do celu. Bólu, cierpieniu, czy jakichś tam niekomfortowych sytuacjach. Dużo o tym powiedzieliśmy. Może warto tutaj też poszerzyć te portfolio. Co jest ważne? Ja wam powiem, ja dam tutaj, bo ty, Jaśku, gdy czytałem, gdy odnosiłeś się, ja tylko panowie zrobię wstęp i daję wam głos. Jak ja przeczytałem ten czwarty rozdział, nie? I zadałem to pytanie, czy ten temat, czy ten tekst, który wybrałem, pasuje do tego, o czym będziemy rozmawiać. I ty, Jaśku, powiedziałeś, że pasuje, adekwatnie pasuje do tego. I ja się z tobą zgadzam. Pasuje, bo w tym tekście jest pokazane, w jaki sposób skutecznie dochodzić do swojego celu, którym sobie, jakby powiedzieć, odmierzam. Co jest ważne? Ja tylko tutaj zacytuję jeszcze ponownie kilka wersetów jako pokazanie tego, o czym będę mówił. W sensie bardziej szczegółowych takich rzeczy, o które chciałem zwrócić uwagę. Przeczytam. Spójrzcie, nauczyłem was nakazów praw i nakazów, które jak mi nakazał Pan, mój Bóg, abyście tak czynili w tej ziemi, do której wchodzicie, aby ją wziąć w posiadanie. Przestrzegajcie więc ich i wypełniajcie je, bowiem jest waszą mądrość i wasz rozum waszych narodów, które was usłyszą o tych nakazach i powiedzą: zaprawdę wielki jest naród, jest mądrym i rozumnym ludem. Który bowiem naród jest tak wielki, by mieć bogów tak blisko jak Pan, nasz Bóg, we wszystkich, ilekolwiek go wzywamy? Albo który naród jest tak wielki, aby mieć nakazy i prawa tak sprawiedliwe, jak całe to prawo, które wam dziś przekładałem? Tylko miejcie na baczności i szczerz swojej duszy i pilnie, abyś nie zapominał o rzeczach, które twoje oczy widziały i aby nie odstępowały one od twojego serca po wszystkie dni twojego życia, ale ucz ich twoich synów i synów swoich synów. I tutaj chciałbym jeszcze, że już nie będę szukał tych wersetów, że celem tego jest to, żeby oni sobie weszli do Kananu. Weszli sobie do Kananu, gdzie ta ziemia Kanan jest przedstawiana jako miejsce odpocznienia, miejsce wytchnienia. Czyli nawiązując do naszej wcześniejszej rozmowy, była komfortową sferą życia, w której chcecie żyć. Czyli mają cel, Mają plan, przedstawiony plan, jak dojść do tego celu. Bóg im pokazuje, w jaki sposób wejdziecie do tej ziemi i tych wersetach innych, które bym tutaj nawiązał, mówi, żebyście się cieszyli życiem.
1: Ten nakaz no i Pawle, jaka to różnica w utylitarnym podejściu? No właściwie chodzi właściwie o to samo. Cierpicie, mamy cel, pójść do ziemi i żyć w świecie, w którym tego cierpienia nie będzie. Właściwie, no cały sedno.
0: No nie będzie.
1: No ale właśnie to prozaiczne takie...
0: Nie, widzi.
1: Właśnie sedno. Unikamy cierpienia. Właściwie idziemy tam, gdzie będzie fajnie. Tak?
0: Bo cierpienie jest konsekwencją z perspektywy Biblii, teraz to powiem. Jest konsekwencją pewnego, w cudzysłowie powiem to już nie rozgadując się, pewnego zepsucia. Bo jak się coś psuje, to coś przestaje funkcjonować. Założeniem Boga od samego początku, kiedy stworzył człowieka, było tak, żeby żył w bardzo optymalnych, przyjemnych warunkach dla siebie. Pozbawiony tego czynnika tego entropii, czyli tego niszczenia. Bóg stworzył człowieka, umieścił go w ogrodzie Eden, celem jego było to, bo on jest dobry, nie jest zły, jest dobry, stworzył dobry świat, w szóstym dniu stworzenia, ostatnim dniu stworzenia, pod koniec tego szóstego dnia, gdy uczynił człowieka, odniósł się do całego swojego stworzenia i powiedział, że jest to bardzo dobre. Bo była to przestrzeń, gdzie nie ma czegoś takiego, jak się ładuje tego jakiegoś ezoterycznego kitu, który jest zawarty prawie we wszystkich systemach religijnych, o tak zwanej równowadze dobra i zła. Że najlepiej człowiek będzie funkcjonował, jak dobro i zło będzie, jak powiedzieć, w tej równowadze. Tej yin-yang i te inne, jako przykład daję. To nie jest tylko na co dzień, bo to też jest, te myślenie jest zawarte, jakby powiedzieć, na zachodzie, nasza ty Jaśku, jak jesteś w Irlandii, zapoznałbyś się z kulturą celtycką, też tam była ta sama idea. Yin-yang. Bóg nie stworzył takiego świata.
1: No bullshit, też tego nie lubię. Nie widzę współgrania z sobą dobra ze złem. To jest chaos się robi.
0: No właśnie. I ja tylko kończąc swoją wypowiedź, mówię, Bóg stworzył świat dobry. Ludzi stworzył dobrych. Ale dał im wolną wolę. I dlatego drzewo tak zwanej wiedzy albo poznania dobra i zła zostało umieszczone w ogrodzie Eden. Żeby ludzie mieli możliwość wyjścia, że nie chcą służyć Bogu. I to była ta furtka. Akt wolnej woli. Że pomimo, że Bóg nas stworzył, Bóg nas powołał do istnienia, nie stworzył nas niewolnikami. Nie stworzył nas po to, żebyśmy byli takimi, nawet mając jakąś ograniczoną wolną wolę, że mamy tylko żyć w samym dobru. On chce, żebyśmy żyli w dobru. Ale nie będzie nas do tego zmuszał, jeżeli my tego dobra nie chcieli. I Adam z Ewą wybrali tak, że woleli życie bez Boga. Wybrali. Wybrali zło. Zło, które stało się czynne. Wcześniej było w formie tylko biernej, nie istniało w sensie realnym. Istniało jako opcja, ale nie istniało jako konsekwencja. Adam z Ewą dokonali wyboru. Zło się pojawiło na świecie. Czyli zło się pojawiło wcześniej, już nie chce tego. I konsekwencją tego jest świat pełen cierpień. I Bóg swoje zamierzenie, jakie ma odnośnie ludzi. Bóg ma dalej takie zamierzenie, że ludzie mają żyć w takich warunkach, jakie dla nich przygotował. I cała ta droga od upadku Adama aż do sądu, to jest droga, którą podążamy. Bóg to dostosował do tych warunków tego czynnego zła, szanując wolność człowieka, że nie chce przy nim być. Tak to działa. Tak to poskładał. Ale celem końcowym jest wejść do tego świata, gdzie nie ma zła, gdzie żyjemy w komfortowych warunkach i ten komfort nas nie niszczy, nie degeneruje, nie wywołuje zła, tylko przyczynia się do tego, żeby ten czas służył rozwojowi nas jako jednostek i wszystkich, którzy są wokół nas, będą tej rzeczywistości. Takie jest Boże założenie. I właśnie to tutaj jest pokazane w ziemskiej rzeczywistości, to co Bóg mówi odnośnie Izraelczyków. I mówi, bądź szczegółowy, planuj, mówi, nie zapominaj. Nie zapominaj swoich doświadczeń, bo je będziesz powtarzał. I to jest klucz do tego, żeby zmierzać dotąd, gdzie chcemy zmierzać. Pomimo nawet czynników, które nam nie sprzyjają, które wywrócą do góry nogami cały nasz plan, jaki sobie obraliśmy. Ale przez to, że będziemy systematyczni, będziemy pracowici, żeby do tego podążać, będziemy rzetelni, to tak się ma dobry plan. Kto odnosi sukces? Ktoś, kto ma determinację. Ktoś, kto pomimo przeciwności losu podąża tym. Nie ślepo, bo nie, że ślepo podąża, że widzi, że jakieś założenie szczegółowe jego planu się sypie, to będzie bił i bił głową o mur, bo się upadł. Nie. Jest mądry, bo tam w tym fragmencie, który czyta, Bóg mówi o tym, żebyś był mądry, żebyś miał czystość umysłu, że jak się zmieniło uwarunkowanie, to dostosuj ten swój plan do zmian. Wtedy przebijesz tą przeszkodę, albo jeżeli ją nie przebijesz, to ją ominiesz, obejdziesz. Albo dostosuj, jeżeli ta przeszkoda będzie musiała być cały czas, to ją dostosujesz do swojego planu. I nie przeszkodzi ci po zmierzaniu do daleko idącego celu. To jest w tym tekście, o którym czytałem. I o tym chciałem powiedzieć. Oddaję wam głos, panu.
2: Ja chciałbym...
1: Właściwie możliwe będziemy... A proszę, Michale, dawaj.
0: Michał, zrywa cię.
2: ...sprowadziła to do dobra i zła. A teraz lepiej?
0: Mów. Tak, lepiej.
2: Mówię, że ezoteryka faktycznie sprowadziła ten yin i yang do tego walki, znaczy do tego dobra i zła, równowagi i tak dalej. A ja troszkę studiując horoskopy chińskie z tego czasu i później Koran, chodzi tutaj według mnie o energię żeńską i męską, czyli o właśnie równowagę pomiędzy duchowością a materializmem. To jest sedno tego, że człowiek w sobie powinien szukać równowagi, że człowiek, że jeśli mamy za bardzo tej takiej żeńskiej energii, w sensie, że skupieni jesteśmy na materializmie, to dlaczego ludzie bogaci potrafią być nieszczęśliwi? Tak? Albo jeśli mamy znowu za mało, bardzo jesteśmy skupieni tylko na tej duchowej stronie, jak na przykład jacyś mnisi tam w Tybecie, którzy tylko medytują, tak? To czy oni mają tak naprawdę pełni szczęścia na świecie? Tak? Czy mogą, dowiedzą się, co to jest rodzica, mieć dziecko, co to jest mieć jakieś doświadczenia życiowe, tak? Czyli skrajne jakby przypadki w jednej i drugą stronę prowadzą do niczego, tak? Więc potrzeba tej równowagi. I według mnie ten yin i yang to jest właśnie ta równowaga między energią żeńską, czyli to, co jest skupione na materii, bo tutaj jakby jest ten świat, który pchamy do przodu, tak? Ale mieć tą równowagę, wracać do tej duchowości, czyli do tej mądrości, wracać do swoich doświadczeń, analizować je, korygować i tak dalej, i tak dalej. Więc tak ja to widzę, aczkolwiek faktycznie jest... Mówi tak, że uważacie, że to jest dura, że zło z dobrem może żyć, to nie, tak nie będę pewna.
0: Aż mnie kusi, żeby się do tego odnieść, ale nie będę się odnosił, bo za dużo czasu tutaj się wypowiadałem. Chcę wam dać, panowie, wam przestrzeń do tego, żebyście wy teraz tak tutaj pociągnęli ten temat.
2: Nie mówił.
0: No właśnie, wiem.
3: Co ja to będę panowie mówił? Tutaj w zasadzie poruszacie różne wątki. Ja z kolei mogę poruszyć wątek, który poruszyłem na początku. Mogę go już tak trochę trącić. Powiem wam tylko tyle. W związku z tym, że zmieniłem swoją strefę komfortu na strefę dyskomfortu, stałem się emigrantem. W związku z tym spotykam różnych ludzi, starych, młodych, mądrych, mniej mądrych. Mam pełen spektrum, że tak powiem, doświadczeń, jeżeli chodzi o spotykanych ludzi. I powiem wam szczerze, że wy te panowie poruszyliście takie wątki bardziej filozoficzne. Ja wam powiem, ja bym chciał się tutaj skupić bardziej na takich wątkach praktycznych, bo mam pewne takie przemyślenia, zwłaszcza takie świeże, weekendowe, odnośnie chociażby ludzi, tak? No. I powiem wam tak, ludzie, zauważyłem pewną taką rzecz, że każde pokolenie ma jakiś wkład w rozwój człowieka, szeroko pojęty, szeroko rozumiany. I teraz, jeżeli mówimy o ludziach, powiedzmy, pokroju seniorów, oni kompletnie nie ogarniają tego świata, który dzisiaj młodzi ludzie w ten świat wchodzą. Zresztą rozmawialiśmy o tym wczoraj z Michałem, Michałowi, o co chodzi. No. Z kolei młodzi ludzie kompletnie są zagubieni w tym świecie, który sami tak naprawdę w tej chwili tworzą. A my, jako te pokolenie, powiedzmy takie hybrydowe, przejściowe. Tak, próbujemy nadążyć za jednymi i drugimi. I staramy się naprawdę, mogę mówić o sobie, tak? Ja staram się zrozumieć jedną i drugą stronę, ale zauważyłem, że też czasami kosztujemy to dużo wysiłku, energii, czasami nawet zdrowia. I powiem wam, że jeżeli chodzi o ten świat, który mamy, bo tak jak wspomniał Michał o tym yin-yang i tak dalej. Wiecie, ja zawsze mówię, jeżeli chcesz coś zmienić na świecie, jeżeli chcesz coś zmienić wokół siebie, to przede wszystkim, nie wiem, tak jak ja dzisiaj posprzątałem w pokoju, nie wiem, zrób pranie, posprzątaj w pokoju, nie wiem, idź na spacer, posprzątaj w głowie przede wszystkim, tak? Bo skupiamy się na pierdyliardzie rzeczy, które tak naprawdę nie mają większego znaczenia w naszym życiu.
0: Żyjemy cały czas, nie?
3: Jesteśmy takimi ćpunami dopaminowymi, którzy po prostu szukają jakiejś taniej sensacji, szybkich wrażeń, strzału, wiesz, tych wszystkich endorfin, dopaminy, żeby... Wiesz, są ludzie, którzy rzeczywiście czują się jak ryba w wodzie w tych wszystkich rzeczach, których powiedziałem, natomiast są, myślę, że cała większość ludzi po prostu nie chcąc być nazwana, nie wiem, odludkami, próbuje jakby w tym wszystkim mieszkać.
0: Dostosować.
3: To się z reguły źle kończy. Tak jak wspomnieliście o tym, ty Paweł chyba wspomniałeś o tym zębie, tak? O tym bólu zęba. Ja powiem tak, z tym bólem zęba, że po prostu bierzesz tabletkę i, że tak powiem, ten ból tłumisz. Podobnie jest z higieną ciała i ducha, tak? W tym sensie, że jeżeli na przykład będziemy się zdrowo odżywiali, będziemy mieli wokół siebie porządek, zarówno w głowie, jak i w otoczeniu, nagle się okaże, że kiedy przychodzi weekend i trzeba posprzątać, to to sprzątanie nie trwa pół dnia, tylko godzinę. Jeżeli jemy zdrowo, to nie musimy czekać u lekarza w kolejkach, tylko po prostu my jesteśmy zdrowi. Jeżeli coś nas boli, no to mamy jakieś tam sposoby, patenty, żeby temu szybko zapobiec. i w ciągu dnia, dwóch, trzech, zależy jak poważna jest to kontuzja, awaria ciała, możemy to naprawić. Uważam, że przede wszystkim, tak jak tutaj Michał powiedział, powinniśmy znaleźć taką równowagę w sobie i powinniśmy w tym kierunku raczej dążyć, nie tylko jako oddzielne jednostki, ale też jako społeczeństwo. Ponieważ dojrzałe emocjonalnie społeczeństwo, takie, które potrafi nazwać rzeczy po imieniu, jest w stanie łatwiej i szybciej uporać się z każdą niedogodnością w życiu. Podam wam przykład. Kiedy rozmawiam z człowiekiem, który jest 5, 10, 15 lat ode mnie starszy i rozmawiamy na pewne tematy, używamy słowa klucza i nagle każdy z nas ma w głowie te same obrazy. W momencie, gdy używam słowa klucza do osoby, która jest ode mnie 10, 15 lat młodsza, ona ma tych obrazów znacznie więcej i bardzo często są to zupełnie różne obrazy. I myślę, wydaje, że w perspektywie 5-10 lat młode pokolenie będzie musiało w jakiś sposób odnieść się do tych wszystkich rzeczy, bo tak jak tutaj rozmawiałem z moimi młodszymi kolegami, oni żyją od dramy do dramy w internecie. To jest pokolenie totalnie inaczej skonstruowane. I jeżeli my tutaj rozkminiamy na tym, dokąd idziemy, to powinniśmy przede wszystkim patrzeć, skąd przyszliśmy, dokąd chcemy iść. Ja wiem, ja rozumiem, to się nie zawsze udaje. Nie wszyscy dojdziemy do mety.
0: No nie wszyscy.
3: Albo nie wszyscy dojdziemy tam, gdzie chcemy dojść. Ale chodzi o taką ogólną otoczkę, ogólny obraz sytuacji, to niestety musimy ze sobą komunikować się, musimy ze sobą rozmawiać, przede wszystkim musimy... Znaczy ja nie lubię tego słowa musimy, tak? Ale to jest takie trochę inna sprawa.
0: Musimy, ale musimy, że chcemy tego móc. To jest ta
3: Tak. Znaczy to jest taki jakby wewnętrzny przymus na takiej zasadzie, że...
0: Nie. Chodzi o to, że tego chcemy.
3: Tak. Znaczy...
0: Pomimo przymusu tego, że przyjmujemy to nie na zasadzie konieczności mniejszego zła, czy tam jakiś tego, tylko przyjmujemy to wiedząc, że to jest jedyny sposób na to w danym momencie wyciągnąć nas tam, gdzie jesteśmy, żeby być tam, gdzie chcemy być.
3: Tak, a każdy inny sposób jest jeszcze gorszy od tego, co mamy do zrobienia.
0: I możemy to wziąć na dwa sposoby. Możemy to wziąć pod wpływem przymusu, że czynniki nas tak do tego doprowadziły, jesteśmy zmuszeni. I jeżeli tego nie... Ja z tego, żeby mnie zrozumiano. Jeżeli nie będzie w tym naszej woli, że przyjmiemy to dobrowolnie, nie pod przymusem, tylko dobrowolnie, to ten ból, który idzie przez ten proces, będzie zupełnie inny. I jakość tego bólu może się przyrodzić coś zupełnie innego. Z bólu może się to przemienić w niesamowitą siłę, która, gdy wyjdziemy, pozostanie w nas. A kiedy zrobimy to pod przymusem, nie chcąc tego, ale wiedząc, że tak należy zrobić, to po prostu wyjdziemy z tego i nie wyciągniemy z tego tej siły, która może nam dać, a może nas wyzwolić do zupełnie nowych, nawet niewyobrażającej sobie przestrzeni życia, jakie możemy wejść.
3: Ja jeszcze dopowiem, jak to mówią wędkarze, że w mętnej wodzie nie zobaczysz ryb. Właśnie chodzi o to, żeby ten spokój, ta równowaga była bardzo ważna, bo mam takie wrażenie, że po prostu coraz to nowsze, młodsze roczniki po prostu są coraz bardziej jakby tracą swoją energię na głupoty. Po prostu na takie rzeczy, które tak naprawdę w perspektywie 10-15 lat nie będą miały żadnego, absolutnie żadnego znaczenia.
0: I wypóźniają się z tego, co jest ważne w środku.
3: Tak, właśnie. Potem się spalają się, dosłownie się spalają.
0: No, widzisz, Łukasz, tutaj dałeś bardzo takie jasne rady, takie szczegółowe rady, tak samo ty wcześniej, Michał, bo ja się za chwilę się będzie w tym wypowiadał, jak iść w tym kierunku, czyli nie dać się pomimo tego pierwszego szoku, tych emocji, uczuć, myśli, wywołuje, jak to się robi, co powiedziałeś, mętna woda. To ta mętna woda, ona przestanie być mętna, bo opadnie to na dno. Jeżeli nie będziemy tego ruszać. Nie mówię, żeby tamtych spraw nie ruszać, tylko chodzi o to, żeby tę mętność, która się w nas wywoła, należy tak jak ty powiedziałeś, uciszyć. Żeby był jasny obraz tego, wiedzieć, gdzie dokładnie jesteśmy uwarunkowania, bo w mętnej wodzie nie będziemy tego widzieć. Czyli żeby był pokój. Spokój. Żeby nauczyć się mieć pokój. Zwłaszcza w umyśle. Później to się przekłada w pokój w umyśle, albo jakaś taka odrobina spokoju. Przekłada
3: ja
0: się
3: też na działanie.
0: No, mów. Rozumiem.
3: Ja tutaj jeszcze wtrącę dla tych wszystkich, którzy lubią oglądać filmy. Był kiedyś taki film Siła Spokoju. Nie wiem, czy dobrze pamiętam tytuł, ale jedną z głównych rol grał tam Nick Nolte. I on tam trenował takiego chłopaka, właśnie sportowca, który był takim narwanym, młodym chłopakiem. I on mu tłumaczył pewne niuanse życiowe i sportowe, więc każdy, kto lubi kino, to polecam. Z tego, co wiem, gdzieś był kiedyś do obejrzenia online, a jak nie, to pewnie jakieś te wszystkie portale streamingowe na pewno taki film gdzieś w swojej ofercie posiadają. Nie jest taki film wybitnych lotów, ale historia jest bardzo fajna i ciekawa i ogólnie polecam każdemu, kto słucha tej audycji. Myślę, że tam coś dla siebie ciekawego znajdzie, bo film jest stary, to już ma pewnie z 10 albo z 15 lat, ale polecam wszystkim. Myślę, że ten film fajnie uzupełni dzisiejszą audycję. To taka moja odpowiedź, taka, że tak powiem,
0: stawka
3: do tematu, tak.
0: To zachęcam. Chcesz jeszcze kontynuować, Łukasz, czy zakończyłeś swoją wypowiedź?
3: Nie, w zasadzie mogę się teraz połączyć na odsłuch, chętnie się wypowiem do jakiegoś konkretnego pytania. Mhm. Jeżeli ktoś będzie was miał, a jak nie, no to się przełączam na odsłuch.
0: Nie, dałbym ci całe mnóstwo, ale chcę dać szansę chłopakom, jak ci mają w ciebie jakieś pytania. A jak nie ma pytań, to ty, Jaśku, się odnieś. Dodaj swoje 3 grosze, dorzuć.
1: No właściwie to już bym zrobił podsumowanie, bo
0: jakżeś... To będziemy zaraz zmieniać.
1: Tak. No to właściwie tylko tyle, no monotematycznie. Jest cierpienie, w zasadzie nie muszę go doświadczyć, żeby, bo mam... Troszkę tej wyobraźni jest jednak i pewne rzeczy jestem w stanie sobie wyobrazić, zanim się wydarzą.
0: Jaśku, nie odpowiedziałeś na jedno pytanie, które tutaj wcześniej zadałem chłopakom.
1: Proszę przypomnieć.
0: Na samym początku to je zadawałem. Czy jesteś zadowolony na dzień dzisiejszy ze swojego życia?
1: A nie, odpowiedziałem.
0: A to przepraszam.
1: Nie jestem. Jestem i wątpię, czy ktokolwiek jest, jak powiedziałem. Czy chciałbyś przeżywać swoje życie w nieskończoność? Czy chciałbyś, Pawle, przeżywać swoje życie w nieskończoność? Dokładnie.
0: Z jednego,
1: w 100% tak samiutko, dokładnie. Wiesz, i wieczność tak powodu... tam i z powrotem, i non stop. Chciałbyś?
0: Z jednego powodu bym tylko nie chciał. Gdybym miał świadomość tego, że to przeżywam. Nie dlatego, nie z powodu cierpienia, wyborów czy coś, tylko że to by się znudziło.
1: Nie miałbyś świadomości. Po prostu za każdym razem rodzisz się i przeżywasz to życie. Znowu się rodzisz i nie masz świadomości, że to już było.
0: No,
1: po prostu cały czas, non stop, wieczność, non stop to samo. Wątpię, czy ktoś by chciał. Na tej zasadzie, tak, nie jestem aż tak zadowolony ze swojego życia, żeby
0: miał. Dobra. A zastanawiałeś się, dlaczego nie jesteś zadowolony?
1: No bo za dużo bólu było. No,
0: rozumiem.
1: Nie jestem w stanie wyobrazić
0: lepszy. Zadam ci jeszcze jedno pytanie, jeśli masz ochotę na nie, to odpowiedz.
1: Oczywiście.
0: Czy masz w sobie spokój? Nie chodzi mi, że dzisiaj mam. Tylko z perspektywy dłuższoterminowej masz w sobie jakiś wewnętrzny spokój.
1: Ja skłamałbym, mówiąc, że mam.
0: No
1: za dużo emocji mną miata. Nie, mam tego spokoju.
0: No to...
1: Szukam go, tak, staram się.
0: Rozumiem, Jaśku, rozumiem. I właśnie tu masz odpowiedź na to niezadowolenie z życia.
1: Tak. Bo ja się długa droga przede mną i nie wiem, czy nie w ogóle kiedykolwiek to zrozumie.
0: Także... No właśnie. I widzisz, Jaśku, i tu widzisz ta rozmowa. Myślę, że na tym dużo też rozmyślałeś, nie? Że ta nasza dzisiejsza pogadanka jakoś
1: tam... A prawie codziennie, Polsce... Pawle, myślę o takich rzeczach, to nie ma...
0: Ale wiesz, o co mi chodzi? Ale masz takie przekonanie w sobie, że ten pokój znajdziesz?
1: No tak, takie przekonanie. No nie szukałbym tego, gdybym nie miał takiego przekonania.
0: Ale nie na zasadzie, że może, kiedyś, wiesz o co chodzi, takie gdybanie. Ale masz naprawdę takie przekonanie, że go znajdziesz?
1: Nie, nie ma. A mimo wszystko to robię.
0: To dobrze. To dobrze. Czyli go znajdziesz. Znajdziesz go.
1: Żeby było.
0: Właśnie tak jak Łukasz i Michał tutaj mówili, sednem, podstawowym punktem w tym naszym świadomym podążaniu do celu to jest odrobina pokoju w swoim sercu. Odrobina chociaż. Nie mówię, że całkowite.
1: No właśnie, podsumowując, chciałbym powiedzieć coś zupełnie przeciwnego. Że to nie ten spokój. No właśnie o to chodzi, że to nie ten spokój. Jestem w stanie sobie wyobrazić pewne rzeczy, które nadchodzą. Ja widzę plan Boga. Za to widzę plan...
0: A ja nie mówię tutaj o Bogu akurat.
1: Nie, właśnie o to chodzi. Bo nasze, to gdzie temat audycji, no dokąd zmierzamy, dokąd ja zmierzam, w tym momencie trochę bardziej uogólnie już wezmę ludzkość. Mm-hmm. Sytuacja jest pewien, tam cel, ludzkość gdzieś zmierza. I nie widzę tu planu Bożego, widzę plan globalistów, widzę plan ludzi psychicznie chorych, satanistów, psycholów w ogóle, tak, zboczeńców. I to gdzieś zmierza.
0: Do wielkiego ała. No,
1: i to dokąd my zmierzamy właściwie jest determinowane no, cały czas. Sytuacja się zmienia i to wszystko wpływa na to, jakie decyzje podejmujemy i gdzie zmierzamy. I w tym momencie, no, widząc co się dzieje, gdzie ta ludzkość zmierza, to również determinuje to, dokąd ja zmierzam. I właściwie jakby tutaj nie ma konkretnego celu. To nie jest tak, że w tym momencie na podstawie tego, co wiem, mam cel. Moim celem bardziej jest to, żeby to nie poszło tam, gdzie idzie. Żeby to po prostu nie poszło tam, gdzie idzie. Byle gdzie indziej, tylko nie tam. Byle nie do cyfrowego więzienia, byle nie do tego całego, co tu nam szykują. No wszędzie już. Tylko nie tam, więc w tym momencie cel nawet, realizacja czegoś tam schodzi bardziej na bok, bardziej chodzi o to, żeby coś się nie stało, żeby do pewnego celu nie dojść. I tak bym to powiedział. A później, jak już tego celu nie osiągniemy, to wtedy będę mógł się bardziej skoncentrować na tym, co bym chciał, czy żeby było.
0: Ja ci coś powiem, Jaśku, ale widzisz, tu tej twojej wypowiedzi jak najbardziej rozumiem twoją wypowiedź, ale nie widzisz pewnego logicznego błędu? To, co, że przez to, że ty nie masz jakiegoś stałego wewnętrznego pokoju w sobie, i przez to nie masz go, albo nie masz go w takiej ilości, jaka by ci była potrzebna do tego, żebyś go odczuwał w sposób satysfakcjonujący, ty, twoje działania nie, że są bezcelowe, są jak najbardziej celowe w tym twoim celu, o którym już powiedział, żeby się nie wydarzyła ta wielka katastrofa, która nadchodzi. Nie przekazujesz tego, żeby właśnie to mieli ludzie, do których idziesz tym przekazem. Bo jaki jest główny sposób na powstrzymanie tych, których wymieniłeś? Jaki jest najlepszy sposób? Ty na antenie Radia Cenzury, na tej audycji Ogień Prawdy, bardzo często powtarzałeś o wzrastającej liczbie ludzi świadomych. A ja rozumiem człowieka świadomego, że wie, kim jest, wie, dokąd zmierza i wie, jak chce to robić, żeby to osiągnąć. Mniej więcej, nie mówię, że od A do Z, ale ma kierunek, ma program i go realizuje. I najlepiej go realizują ludzie, którzy są skupieni na celu. A ludzie, którzy są skupieni na celu, to są tacy, którzy mają w sobie jakąś taką ostoję spokoju. Mają. Są najbardziej wydajni. Są najbardziej skuteczni. I to jest chyba sposób na to, żeby to powstrzymać. Tworzyć ludzi świadomych. Ale tworzyć ludzi świadomych czego? Czego? Tego, że mamy powstrzymać tą katastrofę?
1: No właśnie.
0: I okej, powstrzymamy tą katastrofę i robimy, budujemy grunt pod nową bandę bydlaków? Bo tak się często kończyły rewolucje. Rewolucje wybuchały, jakiś tłum, masa wybuchała, zmiatała te elity, które nimi kierowały, ale często, najczęściej się kończyło to tak, że w miejsce tych bedlaków, których wywalili, za jakiś czas pojawiała się cała banda innych bedlaków, która robiła to samo albo i gorzej.
1: Dlaczego? Tak, Pawle, i to jest nie było cierpienie. Pawle, właśnie mówisz, że człowiek ze spokojem będzie coś robił, a właśnie moim motorem napędowym jest właśnie ten niepokój. Idę w tym kierunku, ponieważ tutaj właśnie to cierpienie, o którym cały czas mówisz, które nas buduje, które jest jakimś tam
0: motywuje,
1: wartością, motywuje. Tak? No to jeżeli cierpisz, jeżeli masz niepokój, no to cię buduje. To właśnie daje ci motor napędowy i ukierunkowuje gdzieś.
0: Ale chodzi mi o to, żeby człowiek świadomy, człowiek, jak coś robić w pracy, albo coś robić w swoim jakimś kręgu zainteresowań. Wąskim kręgu, nie wiem, robisz szafkę, robisz coś tam. To jesteś skupiony na tym, nie? I jak coś cię rozprasza, to cię to irytuje, nie? Chcesz mieć spokój na ten moment, gdy wykonujesz tą jakąś, żeby była najlepiej. Jeżeli to robisz nie z przymusu, tylko robisz to z własnej wolnej woli. To chcesz mieć, żeby ci nic nie zakłócało tego, nie? I starasz się te czynniki zakłócające zminimalizować do zera, nie? Nie
1: no
0: jest
1: właśnie,
0: tak?
1: No właśnie to powiedziałem, że kiedy no już uwalimy plan globalistów, to wtedy będę się mógł skoncentrować na tym, co
0: ale
1: chcę,
0: chodzi mi o to,
1: a nie na tym, co muszę, powiedzmy.
0: I widzisz, no i widzisz, i przypomnę słowa Jezusa. Jeżeli ktoś jest wierny w małym, to będzie wierny w wielkich rzeczach. Czyli przekładając to na temat, o czym rozmawiamy. Jeżeli ktoś skutecznie, dobrze wykonuje rzeczy małe, będzie to też robił, zdolny robić wielkie rzeczy. A żeby to robić, to właśnie to ma być to, co żeśmy przed chwilą powiedzieli. Czyli widzisz, dlatego mówię, że to jest pewien błąd logiczny. Bo mówisz, że i robiąc pewne indywidualne rzeczy, chcesz mieć spokój wokół siebie, w sobie. Żeby to, co robisz z własnej wolnej woli, było przyniosło pożądany efekt. Małych, drobnych rzeczach, tylko dla ciebie. To pomyśl sobie, jakie to będzie miało przełożenie twoja wolna wola i pokój, który będziesz chciał mieć wokół siebie, żeby te większe cele realizować, jakie to będzie dużo bardziej skuteczniejsze. Jak dużo bardziej będzie wpływać na tych ludzi, którzy mniej więcej wiedzą, dostrzegają to, co ty, mają ten niepokój w sercu przez tą sytuację i nie potrafią się zmobilizować. A nagle się pojawia ktoś taki jak ty, który bije wręcz tym spokojem, opanowaniem. Tak, wiesz, o co chodzi? Jest nawet takie przysłowie, które mówi, że taki tunyk ciężko, że zachowuje zimną krew. To jest chyba człowiek, który ma jakieś opanowanie, czy jakiś wewnętrzny pokój w konkretnej sytuacji, nie? I wtedy tych ludzi, którzy chcą to zmienić, ale nie potrafią sobie z tym swoim wewnętrznym ja poradzić, motywuje to do tego, żeby podążać w tym kierunku. I tak robimy. Bo słuchamy różnych ludzi, każdy z nas ma jakichś ludzi i raczej to nie są ludzie, z których bije jakiś niepokój, jakieś takie wątpliwości, to, tylko bije w nich jakaś siła, nie? Wewnętrzna siła. I dlatego nas do nich ciągnie. Bo nam tego brakuje i nie, że musimy mieć kopiuj w klej to, co oni mają, tylko chcemy mieć tą siłę na swój sposób. I właśnie o tym mówię, Jaśku. O tym mówię.
1: Czyli po prostu szukanie najlepszej metody radzenia sobie z czymkolwiek.
0: No właśnie, skutecznej metody, która da mi spokój.
1: To zawsze nie. Jest subiektywne i nie ma tutaj rzeczy
0: uniwersalnych. Nie, nie, ja ci już powiem. Ja tego pokoju mam już od przeszło kilkunastu lat. Już nie będę mówił przyczynę, jaka tego jest, ale mam go I jeszcze powiem, i to nie jest tylko stany, to się nie wiąże tylko z emocjami. To jest coś dużo, dużo głębiej.
1: To jest coś. Zazdroszczę panu.
0: To jest coś, i co ci nikt nie mówi. Fajnie, jeden z listów apostołów Paweł mówi o takim stanie, że ani mocy, ani trony, ani panowania, ani przyszłość, ani teraźniejszość, ani rzeczy zewnętrzne nie zabiorą nam tego, jeżeli my sami się na to nie zgodzimy. Jeżeli my, czyli my na to nie wyrazimy zgody, żeby te czynniki zabrały nas tą esencję najgłębiej w nas ukrytą tego wewnętrznego pokoju. Wtedy nam to zabierze i on zniknie. I na podsumowanie ze swojej strony tylko przeczytam dwa wersety, które czytałem. Poznaj więc dziś i wejdź sobie do swojego serca. Dziś do swojego serca, że Pan jest twoim Bogiem, wysoko na niebie i nisko na ziemi i nie ma innego. Przestrzegaj więc Jego nakazów i przykazań, które dziś tobie nakładam, aby dobrze się tobie powodziło, twoim synom po tobie, abyś też przedłużył swoje dni na ziemi, które Pan twój Bóg dał tobie przez te wszystkie dni. To jest, Bóg mówi, że da nam pokój. Jeżeli dobrowolnie przyjmę Jego sposób działania na te bardzo nam niesprzyjające warunki życia, które żyjemy. Nie mówi tylko odnośnie tego, że da nam tam egzystencję wieczną w jakiejś tam nieokreślonej czasie i w jakimś tam miejscu, co dla nas często jest mgliste, nawet sobie tego nie potrafimy wyobrazić, albo nawet w ogóle o tym nie myślimy w ciągu codziennego życia. On w tym fragmencie mówi o czymś jeszcze innym. On mówi, dam tobie pokój, przedłużę twoje dni i sprawię, że będziesz miał radość. Dam tobie pokój, którego ci nikt ani nic nie zabierze. Będziesz się zderzał z tymi, w cudzysłowie, cierpieniami. Czasem ciebie aż przykryją, ale nie zabiorą ci tego, co jest, co jest źródłem twojego tego komfortu pozytywnym tego słowa znaczeniu. Nie zabierze ci tego. Jak sam na to nie pozwolisz. Jak sam dobrowolnie nie wyrazisz zgody na to, żeby tak się stało. A tak się stanie, tak jak mówiłem, jeżeli o tym zaczniemy zapominać. Czyli przekładając to, co teraz przeczytałem. Drodzy słuchacze i słuchaczki, wybierzcie, tak jak tutaj Michał, Jasiek, Łukasz mówili, oczyście swoje dusze, tą mętność, jeżeli ją macie w sobie. Wybierzcie konkretny kierunek materialistyczny, duchowy. Wybierzcie jeden z tych kierunków i tym podążajcie, bo wtedy ta mętna woda przestanie być mętna. Nabierzecie trzeźwości umysłu. Wasz umysł będzie czysty. Nie będzie przebodźcowany. Albo jak jest przebodźcowany, to go odbodźcujecie tymi rzeczami, które będą wypływały z was. Przez to, że weźcie jeden konkretny kierunek, a nie motać się od dzwona do dzwona, od tego do tego punktu. I być jak taka chorągiewka, która zmienia swój kierunek, jak wiatr zawieje. Nie. Właśnie jak wiatr zawieje niesprzyjający wam, to będzie wbił wam twarz, ale wy nie zmienicie kierunku. A żeby takim kimś być, to trzeba wiedzieć, dokąd się zmierza. Trzeba planować to. Jeżeli sobie mamy jakąś, każdy z nas podejrzewa, że ma wizję tego, dokąd chce zmierzać. A jeżeli to poprzestaniemy tylko na, jak to się mówi, na swoich pragnieniach, na swoich jakichś intencjach, to myśl kolejnego mądrego polskiego przysłowia, piekło jest wybrukowane dobrymi intencjami. Na tym się poprzestanie. Jeżeli nasze wyobrażenie kończy się na naszym wyobrażeniu, no to nie narzekajmy na to, że nasze życie jest takie, jakie jest. Bo jesteśmy miotani przez życie i to, co żeśmy mówili, te różne negatywne czynniki i one nas niszczą. I jak się z nich podniesiemy, to często jesteśmy cieniem samego siebie. A jeżeli będziemy mieli ukierunkowany i ten kierunek, który jest w naszym umyśle, oczyszczony umyśle, jest czysty i jasny, to wtedy do każdy z nas, jak tutaj było mówione, urodził się w jakiejś konkretnej rodzinie, w jakimś konkretnym miejscu geograficznym, żywcu, szczyrku, w Irlandii, w Polsce, w jakimś konkretnym miejscu. Ma jakieś konkretne grupy ludzi, sprzyjających, niesprzyjających, wokół siebie. Ma jakiś ciąg zadań, które wykonuje, pracę, inne rzeczy. To wtedy do tych uwarunkowań może dostosowywać to, w jakim kierunku chce iść. Wtedy możecie planować, co jest w waszym zasięgu, co nie jest w stanie, inne osoby wam nie zabiorą, co jesteście w stanie sami to realizować. Co, możecie sobie kolejne rozwinąć to o kolejny etap, czyli możecie dodać do tego grupę ludzi, która wam pomoże w tym, co robicie, a sami sobie nie poradzicie. Czyli wtedy i dyscyplinę mamy sobie. Jeszcze najlepiej, jak wynika z naszej wolnej woli. Nie z przymusu, tylko wolnej woli. Że tego chcę i to realizuję. Nie i jestem trzeźwy. Jak coś nie wychodzi, to potrafię to zmodyfikować na zasadzie tak zwanej metody prób i błędów. Bardzo skuteczna metoda nauczania. I wtedy zaczynamy widzieć zmianę. Widzieć zmianę. Bo największą zmianą, drodzy słuchacze i słuchaczki, wiecie jaka jest? To, że ruszamy z miejsca, w którym utkwiliśmy na bardzo długi czas. I z tej jednej perspektywy patrzymy na to wszystko, co jest wokół nas. I nawet jeżeli się ruszymy i przez bardzo długi czas będziemy ponosić same pasmo porażek, to nasz punkt będzie zupełnie inny niż wtedy, kiedy zaczynaliśmy albo kiedy w ogóle nie zaczynaliśmy. Bo podjęliśmy świadomą decyzję zmiany ruchu. Dokonaliśmy ruchu, a ruch wywołuje zmiany. Wywołuje zmianę równań wokół nas. Nawet jeżeli przez długi czas ponosimy same porażki. Nauczymy się tego, jeżeli jesteśmy zdeterminowani. Mamy jasny, jakiś taki główny zarys tego kierunku, do którego chcemy zmierzać. To osiągniemy. I wiecie, co jest najlepsze w tym? Najlepsze doświadczenie, jakie będzie w tym? Nie już jak osiągniemy jakiś pożądany efekt. Jakąś strefę komfortu. Nie będzie nas najbardziej radować ta strefa komfortu, którą osiągnęliśmy. To będzie taki fajny bonus. Najlepsze będzie to, jak sobie spojrzymy za siebie i zobaczymy to, jaką drogę przeszliśmy, do jakiego punktu wyszliśmy, a do jakiego punktu doszliśmy. Jakie wtedy różne doświadczenia, dobre i nieprzyjemne nam towarzyszyły. I to, gdy to przejdziemy w sposób świadomy i będziemy w tym, chociaż przez większą część tej drogi świadomie szli, to będzie najbardziej takim przyjemnym doświadczeniem. Jaśku, ja ci jeszcze powiem na koniec, na te twoje pytanie. Czy bym chciał, żeby się moje tak życie powtarzało przez wieczność? Jeżeli ukresu swojego życia, jeżeli będzie mi dana taka sytuacja, ja sobie zawsze tak, pamiętam jak już byłem takim gówniarzem, zawsze marzyłem o tym, że jak dożyję starszych lat, to sobie wyobrażałem siebie na takim bujanym fotelu, który spogląda przeszłość. Swoją przeszłość. Nie, że cały czas, ale czasem spogląda swoją przeszłość, swojego życia. Jak spogląda tą przeszłość, nieważne co w tej przeszłości było, dobre, złe chwile, ale spogląda na tą drogę i ma uśmiech na twarzy. Jeżeli kres mojego życia będzie taki, jak sobie tam kilkadziesiąt lat temu sobie wyobrażałem to i dalej czasem mam takie pragnienie i tak się zakończy moje życie, to chcę, żeby się moje życie tak wiecznie powtarzało. Jeżeli taki będzie mój kres, Że będę już stary.
1: Muszę się wciąć, niestety. Rzucasz na koniec cegłę, na którą no, już nie będziemy mieli czasu się odnieść ani w ogóle, ale jak sam powiedziałeś, to pytanie jest zadane za wcześnie. Bo teraz nie można stwierdzić, czy twoje życie ci się podobało, skoro go nie skończyłeś, więc... Ale w tym momencie, tego co widzę, na nie chciałbym powtarzać tego życia, bo ponieważ jest tu ale. Chciałbym, żeby się powtarzało, ale jeśli nie. Coś tam, więc na ten czas nie chciałbyś.
0: Ja ci tylko powiem jedną rzecz. W jakiej sytuacji chciałbym wtedy, żeby się te rzeczy powtarzało?
1: No ja rozumiem, co powiedziałeś, Pawle. To osiągnę, że to pytanie jest za wczesne.
0: Jeszcze może to czasu. Ale na ten moment mam głębokie przekonanie, że będzie mi to dane. Na ten moment.
1: Ale jeśli byś nie miał tego, nie wiesz, jak się skończy, to nie wiem, czy byś się zdecydował.
0: Widzisz, Jaśku, no to jest właśnie to...
1: No mówię, pytanie jest za wcześnie zadane i tyle, i to wszystko.
0: Nie, Jaśku, nie, wiesz, o co mi chodzi?
1: Wiem o to.
0: Tak? To jest właśnie to, co nas różni. Bardzo nas radykalnie różni. Znaczy, może nie radykalnie. Ostatnie
1: co jest
0: słowo,
1: piękne, co jest piękne, bo dzięki temu audycja no, jest ciekawsza.
0: Tak, wiesz, o co chodzi? Że ja przez to, że znalazłem ten pokój, o którym mówiłem, mam takie przekonanie, że tak mogę powiedzieć. Nie pewność, tylko intuicyjną przekonanie, które mi towarzyszy od wielu lat. Że moje życie, gdy dobiegnie kresu, jak nie popełnię jakichś głupich, samolubnych, bardzo straszliwych decyzji w swoim życiu, co innego jak inni, to jest inna kwestia. To ono się tak może skończy. Nie, i powiem ci jedno, nie bez powodu te wyobrażenie pojawiło się we mnie, kiedy mój obraz świata był zupełnie inny. Moje doświadczenie było zupełnie inne, ale się pojawiło. I tak naprawdę podążam do tego, żeby tak się stało. I to też do tego się przyczynia, że tak może być. Niekoniecznie, może być tak, jak ty powiedziałeś, jak dopiero będę miał 70 czy 80 lat i będę miał stwierdzoną jakąś śmiertelną chorobę, że będę miał tam pół roku czy roku życia, to wtedy jak się kiedyś spotkamy, czy to na audycji, czy na żywo i zadasz mi wtedy te pytanie, to wtedy ci już będę mógł odpowiedzieć z pewnością.
1: No właśnie, czy właśnie chciałbym, czy nie.
3: Ja bym chciał jeszcze wtrącić, no. Pawle.
0: No.
3: Moje marzenie jest takie, żebyśmy wszyscy dożyli do tego wieku, to jest pierwsza rzecz. No. Żeby takie stwierdzenia sobie szykować. Ja powiem tak, już tak słowem zakończenia, bo będziemy tutaj kończyć nieskończoność.
0: Zgadza się.
3: Ja tylko dosłownie jednym zdaniem, może dwoma powiem w ten sposób. Pamiętajcie, drodzy słuchacze, jeżeli zastanawiacie się, dokąd zmierzamy, bardzo fajnie, ale pamiętajcie, skąd przyszliście i pamiętajcie, weźcie sobie za cel, gdzie chcecie iść. I taka jedna uwaga, że historia jest bardzo fajnym nauczycielem
0: tak.
3: W tym temacie i ja zawsze to powtarzam, że historia nigdy nie jest o tym, co było. Historia jest o tym, co będzie, jeśli nie wiesz o tym, co było.
0: Właśnie.
3: I tutaj bym postawił kropkę w temacie, dokąd zmierzamy. A tutaj zadawaliście pytanie na początku, ty, Pawle, zadawałeś pytanie, czy czujesz się szczęśliwy. Myślę, że ja powiem tak, ja czuję się szczęśliwy w swoim życiu. Może nie tak jak powinienem, ale czuję się szczęśliwy i dobrze mi jest.
0: Łukasz, wiem o tym. Uwierz mi, za każdym razem, gdy z tobą rozmawiam, czy to podczas audycji, czy podczas prywatnych rozmów, to od ciebie czuć. Od kiedy cię poznałem. No.
3: No, to jest to bardzo miłe i przyjemne, więc staram się, że tak powiem, trzymać poziom, trzymać, że tak powiem, gardę w życiu. I mówię, no, człowiek, który troszeczkę w życiu już przeżył, doświadczył, na to życie patrzył zupełnie inaczej, bo patrząc na pokolenie dzisiejszych nastolatków, dwudziestolatków, widzę, że jest to spora przepaść nawet dla mnie.
0: Zgadza się.
3: To pokolenie czeka jeszcze dużo, dużo pracy, zanim w ogóle dojdą do takiego poziomu, w którym będą mogli powiedzieć, tak, moje życie jest okej. Okay. Już nie to, że jest fajne, jest okej.
0: Okay. Zgadza się.
3: Tyle mam do powiedzenia. Tutaj takim słowem już zakończenia.
0: Dziękuję ci, Łukasz, za twoje zakończenie. Ja jeszcze tylko to, co powiedziałem Łukaszowi, powiem odnośnie Michała i Jaśka. Michał, gdy z tobą rozmawiam, prywatnie chyba są tylko chyba raz czy dwa razy rozmawiałem, też od ciebie to czuję. I Jaśku, od ciebie też to czuję. Naprawdę.
1: Nie, no nie jest najgorzej, po prostu.
0: Nie, nie, nie. Dalej, naprawdę, tyle, no. Wiesz co?
1: Nie, no, ogólnie o to chodzi, czy dałbym, wiesz, na skali od 1 do 10.

0: Właśnie gdyby się na tym skupił, żeby to bardziej jeszcze odkryć. Przyczyny, dlaczego jesteś taki radosny, pomimo tych niesprzyjających dla ciebie czynników, jakie masz. Żebyś to odkrył.
1: Bardzo miło słyszeć takie rzeczy o sobie. Dzięki.
0: Wiesz?
1: Bardzo.
0: Fajne, i powiem ci, i to może być twój klucz do tego, żeby znaleźć taką dozę pokoju, która cię będzie satysfakcjonować.
1: No ja tylko mam nadzieję, że jestem na odpowiedniej ścieżce. Tak, że się zobaczy kiedyś.
0: No, Michał, twoje krótkie podsumowanie, jeżeli chcesz. I Jaśku, jeżeli ty chcesz, to też ja już nie robię, bo ja już za dużo powiedziałem.
1: No ja po prostu już powiedziałem, więc dziękuję wszystkim za odsłuch i szczęść Boże. Do usłyszenia. No.
0: Michał, jak chcesz zrobić swoje podsumowanie, to zrób, a jak nie, to się tylko pożegnaj. Decyzja należy.
2: No ja bym, znaczy mam tak dużo do powiedzenia, że w sumie ciężko by mi było chyba coś wybrać. Trafiliśmy dzisiaj z tematem, którym naprawdę mam dużo do powiedzenia. Zresztą wczoraj trochę z Łukaszem żeśmy porozmawiali i odczułem, że jeszcze mi mało, ale mam jakieś tam wnioski, które staram się gdzieś tam przemycać, tak? Że w sumie życie jest tą grą. My bez tego świata cyfrowego nie do końca bylibyśmy w stanie zrozumieć zasady tej gry, tak powiem. Bo sam analogowy świat nie wystarczy, żeby opisać jakby tą rzeczywistość, w której żyjemy, tak? Dlatego i moim wnioskiem, i to jest tak tylko moim, ponieważ się zajmuję, czym się zajmuję, jest to, że twórca tej gry, programista główny, zostawił instrument. I ten instrument, on teraz dopiero się otwiera. On był przez 1400 lat zakodowany, niezrozumiały dla wszystkich. I mam nadzieję, że te nowe pokolenia, wolne od tych takich programów typu tam Osama Bin Laden i jakieś tam religijne i zaleciałości, że wolno od tych programów, wezmą ten instrument i zaczną go badać, i zaczną go rozkodowywać. To, co ja powoli robię i daje mi efekty, myślę, że takich ludzi się znajdzie trochę więcej, bo naprawdę ten instrument dopiero tak jakby teraz, po iluś latach, nagle zaczął magicznie działać. On zaczyna jakby... Ponieważ my jesteśmy gotowi, my już mamy całą infrastrukturę, my już mamy całą nazewnictwo, mamy różnego rodzaju gry, które tworzymy, które gramy i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy dużo bardziej doświadczeni, dużo bardziej zaawansowani, jeśli jako chodzi o cywilizację. Jedyne, co nam brakuje do równowagi, to jest właśnie ta wiedza, która jest prawdziwa, którą trzeba odkodować, tak? Dlatego takim moim jakby fajnym doświadczeniem z tej dzisiejszej audycji i z wczorajszym odbaczem są właśnie takie wnioski, że człowiek jakby szuka, dlaczego na przykład lubimy chodzić po górze, kiedy to nie do końca jest przyjemne, ale jak wejdziesz na ten szczyt, to jest satysfakcja, tak? Tak samo jest ze sportem. Ja lubię na przykład rywalizację jakąś sportową, taką zdrową rywalizację, gdzie mam jakieś takie zapotrzebowanie materii, które zaspokajam świadomie i na przykład później jestem spokojniejszy w dniu na co dzień, tak? Ponieważ mam tą taką potrzebę rywalizacji gdzieś tam zaspokojoną. I to są takie małe rzeczy, które jakby składają się na dużą całość, ale o których znowu by można wiele i wiele, wiele rozmawiać. Dlatego chyba tylko taką zajawką może na przyszłe programy tyle mogę powiedzieć. No i w sumie fajnie, że sobie tak gadamy, bo mówię, to jest na moim przykładzie i na naszych. Mam nadzieję, że też tak macie, że każdy jakiś wniosek sobie wyciągnie. Ja takie wnioski wyciągam, zaraz się w miarę z nim idziemy, jeśli uda mi się w miarę jakoś zsyntezować. I mówię, dla mnie takim w sumie najlepszym narzędziem jest Koran. Jest jak taka dyskietka z programem Recovery Disk, taki reset. Włączasz, przywraca cię do ustawień publicznych, plus te doświadczenia, które masz. I to jest takie moje narzędzie. Aczkolwiek nie namawiam do nikogo, aczkolwiek dzielę się z tym, co, jak ja sobie z tym radzę. No bo jak słusznie Paweł zauważyłeś, w mojej głowie jest najważniejszy i wielu ludzi bogatych by oddało połowę majątku, jak nie więcej, za to.

0: spokój, więc fajnie, że to zauważasz, fajnie, że masz podobnie i fajnie, że zaczynamy jakby o tym mówić, bo ten spokój w głowie jest najważniejszy. To jest to. To jest ten świat, w którym żyjesz na co dzień, a te wszystkie inne dodatki to są tylko dodatki.
1: Także
0: bawmy się tą grą. Nie każdy jest akurat na tym rodzaju, który jest przyjemny, bo na co dzień i to, że
1: Wzywać się.
0: Po prostu. No, to chyba czas na wykończenie. Dziękuję wszystkim.
1: No, to się pożegnaj.
0: Mówię, dziękuję za audycję i pozdrawiam.
1: Łukasz, też ci dziękuję, Michał, za twoją udział. Łukasz, jak chcesz się pożegnać, to się pożegnaj.
2: No ja dziękuję wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że do zobaczenia już szybciej niż później. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Pamiętajcie, jak wam się nudzi, to skoczcie ze spadochronem albo przeżycie sztorm na morzu. Na pewno doświadczycie, czym jest życie. Dziękuję jeszcze raz i pozdrawiam. Cześć.
1: Pozdrawiam. Ja też was, drodzy słuchacze i słuchaczki, pozdrawiam. Dziękuję tym, którzy wytrwali do końca tej audycji. I zapraszam was za parę tygodni na audycję Ogiem Prawdy pod tytułem Porozmawiamy o to, o czym rozmawialiśmy z innych wątków, innych perspektyw, które wyszły z tej rozmowy. Tytuł tej audycji będzie W co gramy? I zapraszam was za 3 albo 4 tygodnie na tą audycję. Dziękuję wam bardzo i do usłyszenia.
3: Radio Cenzura. Nie musisz niczego ukrywać.

0: Witam serdecznie w kolejnej audycji Tajemnice Myśli. Słuchajcie, tak się zastanawiam, bo to jest ostatnia audycja przed urlopem takim lipcowym, że w lipcu mnie nie będzie. I tak się zastanawiałem, który z tych tematów przedurlopowym poruszyć. I taki sobie dzisiaj wymyśliłem temat w ramach oczywiście Radia Cenzura i pomyślmy o tym. Kiedyś powstała taka fajna książka. Polecam zresztą ją, bo ona pokazuje różnorodność między kobietą a mężczyzną. Książka nazywa się Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus. Popatrzcie w codzienności, że bardzo, ale to bardzo często my jako mężczyźni, kobiety jako kobiety, partnerki, zupełnie siebie nie rozumiemy. Tak jakbyśmy rozmawiali dwoma zupełnie różnymi językami. Jakbyśmy zastanawiali się, co autor miał na myśli. Ja już mówiłem tutaj na jednej z audycji, że uważam, że generalnie wszyscy ludzie, nieważne czy kobiety, czy mężczyźni, intencje mają dobre. Tylko, że odczytanie intencji zaczyna być kłopotliwe, bo ty mnie nie rozumiesz, bo ona mnie nie rozumie, bo on mnie nie rozumie. Skąd to się bierze? Skąd się bierze ta różnorodność interpretacji naszych intencji? Bo może się okazywać, że w zasadzie to myślimy podobnie, ale interpretacja tych naszych myśli jest bardzo, bardzo różnorodna. Ostatnio słuchałem, może uda mi się wkleić tą audycję jako link pod tą audycją dzisiejszą, na temat tego, że archetypowo Ewa nie była pierwszą żoną Adama, a pierwszą partnerką Adama była Lilith. W tej wersji, którą tam zobaczycie, jest napisane na samym początku, opowiedziane, że Lilith i Adam się bardzo często kłócili. Nie rozumieli się, że Bóg stworzył Lilith po to, podobnie jak Adama, nas taką typową energię kobiecą, w sumie niezależną. I Adamowi to nie odpowiadało. I Lilith postanowiła odejść z raju. Nie została wygoniona, nie została wypędzona przez kogokolwiek, tylko ona po prostu odeszła. Natomiast według tej teorii Adam przez 130 lat żył sam. No i wtedy tą pustkę poprosił Boga, żeby mu stworzył kobietę, ale taką kobietę, która będzie go słuchała. No to według tej teorii Bóg stworzył poprzez właśnie wyciągnął żebro Adama i stworzył kobietę, która będzie spełniała potrzeby Adama, wymogi myślenia i tak dalej. I teraz pytanie, które ja sobie po przesłuchaniu tej audycji zadałem takie pytanie. No dobrze, a teraz współcześnie to my jesteśmy, kobiety są bliżej tej energii Lilith, tego sposobu myślenia Lilith, czy bardziej sposobu myślenia Ewy? I tutaj bardzo często, spotykając się z różnymi klientkami, które opowiadają swoje historie, mam wrażenie, że te kobiety, część tych kobiet, która chce być niezależna, ona jak gdyby idzie w kierunku energii Lilith. Ja nie chcę tutaj mówić, co jest dobre, czy co jest złe. Po prostu takie jest. I teraz zobaczcie, te różnorodności w zrozumieniu tego, że my, mężczyźni, patrząc na tą książkę, jesteśmy z Marsa, a kobiety z Wenus, to tak jakbyśmy tak naprawdę mówili zupełnie dwoma innymi językami, różnymi językami. Niby mówimy to samo, ale rozumienie jest zupełnie, zupełnie inne. I bardzo często słyszymy, no tutaj myślę, że większość mężczyzn to potwierdzi, że kiedy czegoś nie rozumiemy i próbujemy, prosimy o wytłumaczenie, słyszymy takie znamienne słowa, no domyśl się. No dobra, no domyśl się. Śmiałem się zawsze, jak gdzieś tam w szkole pani od języka polskiego i dawała nam jakiś wiersz zadawała pytanie, proszę zinterpretować, co miał autor na myśli. Prawda? Trochę to śmieszne. Co miał autor na myśli? No właśnie wtedy to mogło być zupełnie coś innego, niż autor faktycznie miał na myśli. Ale pani, bo to zazwyczaj pani polonistka, chciała, żebyśmy zinterpretowali dany wiersz. Właśnie w taki sposób, w jaki ona odbiera ten konkretny wiersz. I to samo, absolutnie to samo dzieje się w naszych relacjach między partnerami, między kobietą a mężczyzną. To inne. Absolutne inne myślenie powoduje później, no właśnie to, co było na samym początku między Lilith a Adamem. Kłótnie. Bo interpretacje były zupełnie, zupełnie inne. No i co się dzieje? No i dzieje się to najczęściej, przynajmniej. Jeśli chodzi o moją pracę jako psychologa w relacjach damsko-męskich, najczęściej jedno z małżeństwa czy w związku odchodzi, bo nie drugie nie chce się dostosować do pierwszego i odwrotnie. I czego szukamy? Szukamy, no dzisiaj akurat jest taka możliwość. Wtedy nie było tej możliwości, bo był tylko na ziemi Lilith i Adam. A dzisiaj szukamy dalej poprzez to, że Szukamy w innym mężczyźnie tego ideału, ile odwrotnie, w innej kobiecie też tego ideału, które my gdzieś tam sobie wyobrażamy na ten temat. No dobra, żeśmy sobie ponarzekali, ale jak mówił słynne słowa Poniedzielskiego, kobiety nie zmienisz. No możesz zmienić kobietę, ale tak i tak to nic nie zmieni. I odwrotnie, możesz zmienić mężczyznę, bo mężczyzny nie zmienisz. No ale to też nic nie zmieni. Jak dotrzeć do tego, żeby było porozumienie? Co trzeba zrobić, żeby ten popsuty mechanizm naprawić? Ja ciągle zawsze powtarzam, że lepiej naprawić coś, co się popsuło, niż zmienić na inny model. I teraz zobaczcie, jeśli podejdziemy do tego w ten sposób, ponieważ nie ma przypadku, słuchajcie, nie ma przypadków, że akurat my spotkaliśmy się w tym czasie z partnerką, z partnerem, bo to nie jest przypadek. Czemuś to ma służyć. Przecież każdy z was doskonale wie, że ten pierwszy okres takiej miłości, kiedy akceptujemy, absolutnie akceptujemy wszystko i nie widzimy, jak to mówią, miłość jest ślepa, nie widzimy tych elementów, które nas później denerwują. I na początku ta akceptacja jest taka naprawdę stuprocentowa, a potem nagle coś się zmienia. Długo, bardzo długo, ja patrząc nawet na swoje życie, ponieważ ja akurat jestem w tej chwili w drugim związku. W pierwszym związku byłem 21 lat. Co ciekawe, teraz właśnie minęło kolejne 20 lat, w zasadzie 22 nawet, bo w sumie jestem po ślubie 20 lat, a 22 lata, kiedy jesteśmy razem z Moniką. Ale jednak ten temat cały czas gdzieś tam we mnie tkwi, bo widać te ciągłe różnice. A mimo wszystko chciałbym, bardzo mi na tym zależy, żeby naprawić, a nie zmienić. Doszedłem już na tyle do wniosku, że może trzeba się nauczyć właśnie, jak to naprawić. Czyli bądźmy naprawiaczami takich sytuacji. Może dlatego zostałem psychologiem, żeby się tym przyglądać na zasadzie, że trzeba się uczyć na cudzych błędach, a nie na własnych. No dobra, ale wróćmy do tych różnic, ponieważ wiemy, że one są, te różnice, to przyglądajmy się. Starajmy się na tyle, na ile możemy, nauczyć się tego języka wenusjanek, my z Marsa, I odwrotnie. Niech Wenusjanki też się nauczą naszego języka. Bo inaczej to nic z tego nie będzie. Będzie tylko ciągłe awantury, ciągłe emocje, ciągłe rzeczy, które powodują, że stajemy się emocjami, a nie jesteśmy ludźmi, którzy kochają. A tak naprawdę jesteśmy takimi ludźmi. Żeby się zaangażować w miłość, prawdziwą miłość, taką pierwotną miłość. Bo jeśli by w sumie tego nie było, to ludzkość by po prostu wyginęła. Nie byłoby dzieci, nie byłoby tego świata, jaki znamy. Słuchajcie, bardzo, bardzo bym prosił was, żebyście mi po tej mojej dzisiejszej audycji przedstawili swoje sposoby, w jakich wy potraficie sobie poradzić z tymi emocjami. Bo tak jak zawsze mówiłem, że albo jesteś człowiekiem, albo jesteś emocją. Człowiek to jest taki, który rozumie, akceptuje różnorodność drugiego człowieka. Natomiast w momencie, kiedy emocje stają się tym głównym sposobem komunikacji, nic z tego nie będzie wynikało. Absolutnie. Ponieważ no, ktoś by mógł powiedzieć, no, że to co, emocji ma nie być? Mają być, tak, bo one są, przecież są emocje przyjemne i mogą być nieprzyjemne. Skupmy się na emocjach przyjemnych, czyli skupmy się na myślach przyjemnych, a nie na rzeczach, które powodują, że mamy dyskomfort. Także bardzo zależy mi na tym, żebyśmy nauczyli się ze sobą żyć. Żebyśmy nauczyli się ze sobą rozmawiać. Żeby ta komunikacja między nami była skuteczna. Żebyśmy naprawdę, ale do tego trzeba mieć jedną świadomość. Po co spotykamy się? Po co tworzymy rodziny? Po co mamy dzieci? I po co to wszystko czemuś służy? Jak sobie uświadomimy, że to jest właśnie piękne i skupiali się na tych naszych dobrych, wspaniałych intencjach, a nie na różnorodności takiej negatywnej, no to wtedy możemy sobie, jak to się mówi, przeżyć, jak to powiedział, już nie pamiętam kto, że pragnę się przy tobie zestarzeć. Pragnę, żebyśmy do końca, zresztą według przysięgi małżeńskiej, że na dobre i na złe, że będziemy ze sobą na dobre i na złe, dlatego żeby w czasie, kiedy jest coś złe, żebyśmy się w pewnym sensie wspierali, a wtedy, kiedy jest dobrze, żebyśmy się tym żywili, żebyśmy się tym napawali taką radością. Także dzisiaj myślę, że trochę krócej, bo chciałbym, żebyście się w czasie tego pięknego letniego lipca przyjrzeli swoim relacjom z partnerami i spróbowali zrozumieć tą inność, którą mamy w sobie. Także Marsjanie, kochajmy nasze Wenusjanki, a wy, Wenusjanki, spróbujcie nas też zrozumieć. Po to, żebyśmy tworzyli nową, zupełnie nową erę zrozumienia, że ta inność po coś jest. Także dziękuję Wam dzisiaj za, życzę za dzisiejszą, udział w dzisiejszej audycji i chciałbym Wam życzyć wspaniałych wakacji i wspaniałych doznań, które właśnie w okresie takiego odpoczynku może nam dodatkowo pomóc i być takim, taką podstawą do tego, żebyśmy wrócili zmienieni, ale jednocześnie w pewnym sensie pogodzeni ze sobą. Dziękuję serdecznie, trzymajcie się i do usłyszenia już w sierpniu. Trzymajcie się.
1: Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.com

0: Usłysz więcej. Radio Cenzura.
1: Cześć, to Aneta Kubicka. W tym odcinku Echa Skery zabieram Was wraz z Edytą Skwierą do Trali, gdzie odbyła się wyjątkowa akademia patriotyczno-kulturalna. Polonia w dźwiękach i barwach. To wydarzenie połączyło Polaków mieszkających w County Kerry we wspólnym świętowaniu Konstytucji 3 maja, Dnia Flagi oraz Dnia Polonii. Usłyszymy dziś głosy organizatorów, uczestników, dzieci, wolontariuszy oraz wyjątkowych gości. Będzie o patriotyzmie, tożsamości, muzyce, wspólnocie i o tym, jak wygląda pielęgnacja polskości daleko od domu. Zapraszam serdecznie do wysłuchania tej wyjątkowej relacji. Zanim jednak usłyszycie głosy uczestników i gości, zapraszam Was na rozmowę z osobą, bez której to wszystko by się nie wydarzyło. Z Edytą Skwirą, organizatorką Akademii i sercem całego przedsięwzięcia. Skąd pomysł na takie wydarzenie i jak długo trwały przygotowania?
2: Pomysł mieścił się w mojej głowie już od bardzo dawna, a wszystko się przyspieszyło tylko i wyłącznie dzięki ambasadzie. To pan ambasador zadzwonił do naszego stowarzyszenia i zapytał, czy bylibyśmy zainteresowani zorganizowaniem tak pięknego święta i koncertu dwóch wybitnych dziewczyn, Marii i Teresy, dziewczyny, które studiują w Polsce w Akademii w Łodzi. I one przyleciały do Irlandii, aby zagrać koncerty. Te koncerty zostały dołączone do naszego święta, które kultywuje święto Konstytucji 3 maja, Dzień Flagi, Dzień Polonii oraz integracji polsko-irlandzkiej. Także pomysł był obosieczny, bo i od ambasady, i nasza Polonia o tym marzyła. Także razem stworzyliśmy coś pięknego. A czas przygotowywań? Kilka miesięcy, ale się udało i jest cudnie.
1: Co chcecie przekazać uczestnikom wydarzenia przez tą imprezę?
2: Myślę, że bardzo ważne jest dla nas, abyśmy pamiętali, skąd pochodzimy, że nasze korzenie wywodzą się z Polski, że mówimy naszym językiem, co nas prowadzi, czyli nasze prawa, nasza konstytucja odwieczna, wspaniała, ta, która się sprawdza. No musimy to pamiętać, zwłaszcza nasze dzieci żyją tutaj na obczyźnie, nie mając kontaktu z hymnem, z niczym, co tak naprawdę przypomina nam, skąd pochodzimy i co tworzymy, bo konstytucja powstała kiedyś nami kierowała, dzisiaj nami kieruje i będzie kierowała tymi młodymi ludźmi, którzy dorastają, a jeśli jej nie będą znali, nie będą nic o tym wiedzieć, nie będą szanowali flagi, no to cóż, no to będzie nasza porażka, dlatego musimy to robić, wprowadzać miłość do flagi, do naszej ojczyzny, w nasze dzieciaki, tak jak my ją kochamy. I to myślę, że jest ten nasz wielki, wielki cel.
1: A czego możemy się dzisiaj spodziewać na tym wydarzeniu?
2: Oj, to jest najpiękniejsze. Z całą pewnością przyjdzie bardzo, bardzo dużo osób. Wszyscy zapisali się dużo wcześniej, tak bardzo chcieli z nami być. Będą przemówienia wielkich osobistości, będzie nasz ambasador Artur Michalski, będzie pan burmistrz Trali, Terry O'Brien, będzie Angie Bailey, będzie Anne O'Sullivan, to są nasi politycy, którzy sympatyzują z naszym stowarzyszeniem, wspierają nas. Będzie nasz przyjaciel John, który od samego początku, od samego początku przy nas jest. Będą mówić piękne słowa płynące prosto z serducha o tym, jak czują naszą integrację między Polakami i Irlandczykami. Ale nie tylko, bo będzie też fantastyczny koncert muzyki klasycznej. Maria i Teresa, tak jak już wspominałam, przyleciały z Polski, z Akademii w Łodzi. One zagrają przepiękne koncerty, jedna na pianinie, druga na wiolonczeli. Mało tego, gośćmi naszymi są również dzieci i delegacja ze szkoły kilarnej, z polskiej szkoły. Pani dyrektor przygotowała przepiękną prezentację na temat Konstytucji 3 maja. Dzieci będą recytowały wierszyki, ale też nasze dzieci z Trali, z różnych szkół, w różnym wieku, też powiedzą wierszyki. Te natomiast będą o fladze, o miłości do flagi, do naszych kolorów. Każdy przygotował coś na jakiś temat, na oddzielny temat, ale w temacie. Także tyle się będzie działo. Na koniec mamy zamiar wszyscy integrować się, zjeść fantastyczne suróweczki, które przygotowały dla nas Madzia i Kasia. Będziemy też rozmawiać, będziemy wstrykać zdjęcia, będziemy się zaprzyjaźniać i długo o tym pamiętać.
1: I parę słów do słuchaczy Radio Cenzura.
2: Kochani moi, słuchajcie, to co się teraz dzieje, to co dzisiaj się będzie działo i co się dzieje, i myślę, że to już będzie cyklicznie, to jest niesamowite wydarzenie. Wy tego nie widzicie, wy nie wiecie, jak tu jest pięknie, strojnie, jak powiewa nasza cudowna flaga biało-czerwona, jak nasi wszyscy Polacy, tak pięknie ubrani, tacy uśmiechnięci, tacy radośni. To, co się tu dzieje naprawdę, to jest niezwykłe wydarzenie. Po pierwsze, musicie wiedzieć, pierwsze w historii od momentu, kiedy Polacy zjechali do Irlandii. Pierwsze w historii Kerry, pierwsze w historii Tralee. Naprawdę cudownie. Musicie wiedzieć, że jesteśmy, działamy, spotykamy się nie tylko wtedy, kiedy gra koncert, możemy tupnąć nóżką i wypić piwko, ale też wtedy, kiedy trzeba zaśpiewać hymn, porozmawiać o sprawach poważnych i po prostu być ze sobą. My, Polacy, chcemy być ze sobą w tych chwilach ważnych, w tych chwilach wesołych, w tych chwilach, które są dla każdego inne, ale dla każdego bardzo, bardzo ważne.
1: Każde ważne polskie święto rozpoczyna się od wspólnego hymnu. W Tralee również nie zabrakło wzruszeń i dumy, a biało-czerwona flaga powiewała tu równie dumnie jak w Polsce. Zaraz po hymnie Edyta oficjalnie otworzyła akademię. Usłyszymy przemówienia Chargé d'affaires Artura Michalskiego oraz burmistrza Tralee, Terego O'Briana.

0: muzyka klasyczna wypełniła salę emocjami i stworzyła niezwykłą atmosferę refleksji i wspólnoty. Po tym pięknym wykonaniu Aneta podeszła, żeby porozmawiać z Marią i Teresą o ich repertuarze i przygotowaniach do tego wyjątkowego wieczoru.
1: Co dzisiaj przedstawiałeś?
2: Dzisiaj wykonywałyśmy Nocturne Johna Fielda w transkrypcji, którą dokonał mój dziadek Mirosław Gąsieniec. Grałyśmy również poemat Kazimierza Wiłkomirskiego, introdukcję i poloneza Fryderyka Chopina oraz sonatę skrzypcową Karola Szymanowskiego, również w transkrypcji, ale tym razem przez Kazimierza Wiłkomirskiego.
3: Jak długo Ci zajęło nauczenie się właśnie tego całego repertuaru na dzisiaj?
4: Całe 2 miesiące robiłyśmy program, więc no, zaczynałyśmy oczywiście z najtrudniejszych tych rzeczy, czyli poloneza Chopina i sonaty Szymanowskiego. No i tutaj muszę powiedzieć, że akurat sonata Szymanowskiego to zabrała ze mnie wszystkie siły, które mogła, naprawdę. Takie trudny utwór jeszcze nie spotkałam trudniejszego, naprawdę, ale bardzo się cieszę. Dosłownie 1,5 tygodnia przed zaczął mi się układać w rączki i zaczął mi je wychodzić. Już naprawdę myślałam, że będziemy zmieniać repertuar, ale na szczęście się udało i bardzo się cieszę, że Państwo mogli usłyszeć dzisiaj to w naszym wykonaniu.
3: A u Ciebie jak było?
2: No zdecydowanie też sonata i polonez, więc to było dosyć wyczerpujące, ale myślę, że warto, bo teraz mam nadzieję, że zostanie to na stałe w naszym repertuarze, bo bardzo, bardzo lubimy ją teraz wykonywać.
3: Co byście chcieli przekazać słuchaczom Radio Cenzury odnośnie celebracji Dni Majowych, Dni Narodowych?
2: Jesteśmy zaszczycone, że mogłyśmy wziąć udział w tym wydarzeniu i myślę, że obie uważamy, że jest to bardzo istotne, żeby dalej celebrować właśnie te dni, jednoczyć się w tym czasie i pokazywać współpracę między Polską, też Ukrainą i Irlandią i myślę, że to bardzo istotne i naprawdę ogromnie nam miło, że mogłyśmy wziąć w tym wszystkim udział.
3: Super, dziękuję. A u Ciebie?
4: Uważam, że bardzo dobrze, że robią takie koncerty, bo to tak jednoczy trochę ludzi i że wszyscy przychodzą, nawet w innym kraju zbiera się taka wspólnota, ludzie z tego kraju. Uważam, że to jest bardzo dobra inicjatywa ze strony też ambasady, że coś takiego robią.
3: No i też fajnie, że akurat mogłyście przyjechać, a my możemy Was wysłuchać.
4: No na pewno, my jesteśmy bardzo wdzięczne za ten wyjazd.
3: Super, super, dziękuję Ci serdecznie.
4: Dziękujemy bardzo.
3: Dzięki.

0: z naszą narodowością, kulturą czy religią.
1: I takie uroczystości organizowane przez nasze stowarzyszenie dają nam możliwość bycia razem w momencie, kiedy w tym świecie, no jak tu nie ukrywając, obcym trochę dla nas, jesteśmy sami, a w takim momencie budujemy tą naszą świadomość narodową razem z innymi Polakami, którzy są w tym momencie z nami i celebrują to święto.
2: What do you think about celebrating national days?
3: It's nice to see how people can connect the two nationalities. I don't know, there's something kind of refreshing about it, and it's just cool to see. Just because you move to a country, it doesn't mean you forget your own traditions. You still bring it with you, and you can almost intermingle those traditions together, and there's always some sort of a joint.
4: Czy świętowanie takich dni jak Dzień Flagi, Dzień Polonii, czy Dzień Konstytucji 3 Maja ma dla mnie szczególne znaczenie? Tak, ponieważ nie będąc w Polsce, nie uczestnicząc tam w różnych uroczystościach, możemy chociaż troszkę uczestniczyć tutaj. Jest to inaczej tutaj niż w Polsce. Ja jestem z tego rocznika, gdzie 1 maja się jeszcze szło w pochodzie pierwszomajowym, więc to też było inaczej, bo było dużo emocji, dużo radości. Ale uważam, że takie dni powinny tutaj być organizowane, żebyśmy pamiętali o naszej kulturze, o naszej historii i o wszystkim to, co nas łączy z Polską.
5: Jak zostałam zaproszona przez organizatorów do udziału w Akademii, było mi bardzo miło, no i czułam się wyróżniona. Jestem patriotką, więc święto narodowe dla mnie ma duże znaczenie. Czułam się wyjątkowo, czytając ten piękny wiersz pod tytułem Dzień Flagi. Równocześnie czułam dumę, mogąc brać udział w tak pięknej, zorganizowanym, patriotycznym wydarzeniu, jakim było Święto Polskiej Flagi.
6: Oczywiście Święto Flagi czy Święto Konstytucji 3 Maja na emigracji ma często głębszy i bardziej emocjonalny, symboliczny wymiar niż w Polsce. Wierszy, śpiewanie naszego hymnu, coś pięknego, łezki się kręcą. Takie święto za granicą są dla nas przywiązanie do polskości i wierności w ojczyźnie. Mimo fizycznej odległości to czas refleksji, że bycie Polakiem można realizować także poza granicą kraju w Irlandii.
7: Tak, ma duże znaczenie i tak czuję to trochę inaczej niż w Polsce, ale cieszę się, że mogę uczestniczyć w tego typu wydarzeniach. Z dumą przystępuję do naszego hymnu narodowego. Cieszę się, że mogę pokazać moim dzieciom, jak ważne jest obchodzenie polskich świąt, ale też cieszę się, że właśnie na takie uroczystości mogę przywdziać mój piękny strój ludowy, który sama zaprojektowałam i wykonałam.
2: Overall, what do you think about the idea of celebrating national days?
8: I absolutely love the idea of celebrating national days, like we have our St. Patrick's Day. It's my pleasure to be here, and I was particularly enriched by the artwork of the children. What remains with me in my mind is flag of Ireland, the flag of Poland, and then the combined flag of the Polish-Irish flag. You know, being open to another culture, being open to another language, loosens things in our minds, and we get away from the closed little tiny world that we live, and we populate another.
9: Na scenę wyszły trzy dziewczynki z Trilli, Maja, Mija i Majeczka, które recytowały wiersze o Polsce i o polskiej fladze. Słowa, które wypowiedziały, brzmiały tu w Kerry wyjątkowo mocno.
10: Kończ swoją flagę, bo jest piękna i nasza. Macham ją z radością, jestem w niej dumna. Uczę się ją szanować, tak jak szanuję dom i rodzinę. I love my flag because it's beautiful and ours. I wave it with joy and I'm proud of it. I learned to respect it like I respect my family and my home. Polska to kraina, która się często zaczyna, a potem w myślach blisko, pięknej ziemi nad Wisłą. Jej ścieżkami chodzimy, budujemy, bronimy. Polska ojczyzna, kraina, która się w sercu zaczyna.
11: Dziś najważniejsza jest ona, flaga biało-czerwona. Nie zawsze, bo ona wisiała. Dziś święta się doczekała. Jej czerwień to krew przelana, wielczystość niepokalona. Szacunek jej oddawaj i w jej obronie stawaj. Na narodowe święta nie może być pominięta. Przed domem niech powiewa o wolnej Polsce śpiewa. Pamiętaj o zwyczaju. Dziś każdy nosi w kraju na piersi kotyliony w kolorze biało-czerwonym.
12: Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Orzeł biały. Gdzie ty mieszkasz? Między swymi. W jakim kraju?

0: Czym ta ziemia? Bo ona czysta. Czym zdobyta? Wiem i blizną. Czym kochasz? Kocham szczerze. A co wierzysz? O pierwsze.
1: A teraz chwila muzycznej przerwy. I to jakiej? Mazurek 3 maja, czyli Witaj Majowa Jutrzenko. Pieśń, która od wieków towarzyszy polskim świętom majowym.
2: Radio Cenzura. Nie przegap swojego ulubionego utworu.

0: Witajcie! Dla tych, którzy właśnie do nas dołączyli, nazywam się Edytka Skwira i mam przyjemność być Waszą przewodniczką po Akademii Patriotyczno-Kulturalnej Polonia w dźwiękach i barwach w Pstrelii. Jedną z gości Akademii była pani Aneta Truchan, dyrektorka Polskiej Szkoły w Killarney, która od lat z pasją pielęgnuje polskość wśród najmłodszych w Kerry. A po jej słowach usłyszymy dzieci ze szkoły w Killarney, które recytowały wiersze, a na zakończenie Klara przedstawiła wiersz napisany specjalnie na tę okazję o tym, jak to jest mieć dwie ojczyzny w sercu.
1: Chciałam pokazać poprzez pracę moich uczniów, że celebrowanie tej historii zawsze przenosi się na naszą teraźniejszość. Jeżeli będziemy wspominać tą konstytucję jako taki naprawdę symbol wolności, takiego nowoczesnego myślenia, jeżeli odpowiednio przedstawimy to uczniom, to oni przetransponują to na swoje współczesne życie. Ja spotykam jak gdyby każdy typ ucznia, prawda? Bo dzieci chodzące do polskiej szkoły w Killarney są zupełnie innymi uczniami. Natomiast w szkole średniej, która nazywa się Mercy Mount Hope Secondary School in Tralee, uczę nastolatki, które mają polskie korzenie, ale są bardzo delikatnie z nimi połączone. I ja pozwalam im odkryć w sobie ten język, uczę ich o polskiej kulturze, na tyle, ile mogę, troszkę o historii, pokazuję im polskie piosenki, filmy i proszę mi wierzyć, że one zawsze odnajdują w sobie tą małą cząstkę polskości i zawsze się tym cieszą. Jest to cudowne w Irlandii, że tyle języków takich rodzimych, mniejszościowych zostało wprowadzonych do tego irlandzkiego systemu. To naprawdę jest bardzo nowoczesne myślenie.
2: Usłysz więcej. Radio Cenzura.
3: Bardzo się cieszę, że mogę z Wami tutaj dzisiaj być. Czuję się zaszczycona. Witam szanownych naszych gości. Distinguished guests, ladies and gentlemen, I want to ask to the stage Alana and Sonia. My beautiful, gorgeous students will tell us some Polish poems.
4: Aby cadło w Julian Tubie, aby cadło z pieca spadło. O ziemię się hukło, rozsypało się po kątach, strasznie się potukło. I zgubiło kropeczkę, ha złamało kropeczkę, B zbiło sobie nóżki, A dźwignęło nóżki, O jak balon pękło, aż się P przylękło, T daszek zgubiło, E do U skoczyło, E się wyprostowało, Y prawą nogę złamało, W stanęło do góry dnem i udaje, że jest N.
5: Julian Tubie. Bieg jak krzyczy pan Hilary. Gdzie są moje okulary? Szuka w spodniach i w surducie. W prawym bucie, w lewym bucie. Wszystko w szafach poprzewracał. Maca szlafrok, palto maca. Skandal krzyczy, nie do wiary. Ktoś mi ukradł okulary. Pod kanapą, na kanapie. Wszędzie szuka, parska sobie. Szuka w piecu i w kominie, w myszy dziurze i w pianinie. Już podłogę chce odrywać, już policję zaczął wzywać. Nagle zerknął do lusterka. Nie chce wierzyć. Znowu zerka. Znalazł. Są. Okazało się, że ma na własnym nosie.
6: Especially for today's occasion, our school has written a poem. Mm-hmm. It will be now presented by very talented Clara.
7: Mam dwie ojczyzny w sercu ukryte. Jedna w pamięci, druga przy mnie. Jedna to Polska w słowach pamięci, druga Irlandia, zielona codzienność. Tu świata się uczę, tu rosnę i marzę. Tam są korzenia, historia i twarze. I choć dzielą nas morza i drogi dalekie, to podobieństwa widzą w nas wszelkie. I choć inny wiatr pieśni nad ziemią
6: roznosi,
7: to w obu krajach ten sam duch się wznosi. Tu klify i morze, tam są pola i lasy, lecz w sercach ta sama wolność i czar. Więc stoję tu dzisiaj i nie widzę granic. Ja łączę te światy, ja o nie dbam. Mam dwie ojczyzny w sercu ukryte i jestem dumna, że dwie są mi bliskie. Mam dwie ojczyzny w sercu ukryte. Jedna w pamięci, druga przy mnie. Jedna to Polska w słowach w pamięci, druga Irlandia, zielona codzienność. Tu świata się uczę, tu rosnę i marzę. Tam są korzenia, historia i twarze. I choć dzielą nas morza i drogi dalekie, to podobieństwa widzą w nas wszelkie. I choć inny wiatr pieśni nad ziemią
3: wznosi,
7: to w obu krajach ten sam duch się wznosi. Tu klify i morze, tam są pola i lasy, lecz w sercach ta sama wolność i czar. Więc stoję tu dzisiaj i nie widzę granic. Ja łączę te światy, ja o nie dbam. Mam dwie ojczyzny w sercu ukryte i jestem dumna, że dwie są mi bliskie.
0: Zapytałam uczestników Akademii, co dla nich oznacza bycie Polakiem tu, w Irlandii, oraz co sprawia, że znajdują czas, by działać razem jako wolontariusze. Odpowiedzi były różne, ale łączyło je jedno – miłość do Polski i wiara, że razem można zdziałać więcej. Dzisiaj też celebrujecie razem z innymi. A co dla Was oznacza bycie Polakiem?
8: Dla mnie to oznacza mieć dwa domy. Jeden, z którego pochodzę, pamiętam i kocham, i drugi, w którym żyję i też kocham.
9: Dla mnie być Polką w Irlandii to nowe życie. Życie na Zielonej Wyspie z silnym poczuciem tożsamości narodowej. Przeprowadziłam się do Irlandii po lepsze życie i rozwój, ale też konfrontację z tęsknotą kulturową.
10: Bycie Polakiem w Irlandii znaczy dla mnie tyle samo, co w Polsce. Bez względu na to, gdzie mieszkałam, gdzie mieszkam i gdzie będę mieszkać, zawsze będę Polką, zawsze będę się tak czuć i zawsze Polskę będę miała w swoim sercu.
0: Każdy z nas zabiegany, po prostu żyje, praca, szkoła, obowiązki i cała reszta. A wy jednak znaleźliście czas na to, by być wolontariuszami. Skąd ten pomysł?
8: Bo lubię to robić. Lubię spędzać czas z ludźmi, daje mi to dużo satysfakcji, daje mi to trochę takiej odskoczni od obowiązków życia codziennego. Wierzę też, że w grupie siła i razem możemy stworzyć fajne wspomnienia, zrobić coś dobrego dla polskiej społeczności, no i też dla naszych dzieci.
11: Angażuję się w projekty związane z wolontariatem, dlatego że życie nie polega tylko na swoim własnym podwórku i czterech kątach. Trzeba wychodzić do ludzi i przede wszystkim pomagać ludziom, budować społeczność, tym bardziej, że tak jak to nasze stowarzyszenie budujemy społeczność Polaków w Irlandii.
9: Pomagam w stowarzyszeniu od 2025 roku. Zaczęłam od polskiego festiwalu w Ballysidy Trali. Angażuję się w projekty, bo lubię pomagać i być z ludźmi, bo my Polacy musimy być razem i tworzyć jedność.
10: Wolontariatem zajęłam się, ponieważ uważam, że jeżeli każdy może coś od siebie dać, to jak najbardziej powinien to zrobić. Uważam, że dobro wraca i fajnie, kurczę, czuć się potrzebnym i że ktoś na Was liczy, że ktoś potrafi Was docenić. No super sprawa.
0: Wieczór w Trali był też okazją do usłyszenia głosów naszych irlandzkich przyjaciół. Głos zabrała zastępczyni burmistrza Trali, Angie Bailey, oraz John Loughry, przyjaciel stowarzyszenia, który od samego początku jest przy stowarzyszeniu. Oboje mówili o tym, co łączy Polaków, Irlandczyków, o historii, o kulturze i o wspólnej przyszłości.
12: We hear the words national, we hear the words flag, and we hear the words patriotic. And this is when we're in a country of our own, and we learn this. And we learn this growing up, and we learn our pride of place, and we learn about the people who we are, and we learn that this is our heritage. But it doesn't have to remain, and we have proof of that here today in the country where we are born. It's a place, but we can build bridges between different places through our heritage. And that's just a wonderful sign of this here today. We have the Polish heritage, the culture, we have it in the literacy, I see it in the brochures, we have it in the lovely songs, the music and the dress. And it doesn't matter where we live in the world, this stays with us. This is our sense of belonging. And when we talk about pride of place and even within the town, placemaking, we do that through being here and to bringing new things to create new places. And to see Poland this year in the St. Patrick's Day parade gave me such joy. If you were in the parade, I don't know if you heard me jumping up and down. I was on the stage and I was shouting really, really loudly because it was Poland's first time. And this is your place making. This is where you're showcasing your heritage, your language, your culture, your people. But you're blending it with what you have made here. And we can be the creators of something new, making and maintaining our heritage and making our children proud. Thank you very much. Dziękuję, and have a wonderful, wonderful evening.
7: Please welcome our friend of the Polish community, John Lockery.
13: It's a privilege to speak on your Constitution Day because we understand, the Irish, perhaps more than any other European nation, the importance of such a document. We have our proclamation, which is dear to our hearts, which didn't come until, unfortunately, until about 150 years after your constitution, but we got there eventually. Many colonized and occupied people will emigrate to other countries, and we have had that common link as well. Some of the stereotypes we have in common, the Paddy and the Polak, we've all heard the jokes. So those similarities have continued throughout the centuries, but fortunately in the modern era, our similarities and our connections are much more positive. That has only served to enrich our society, you know, because you've brought your language, which is fascinating, and I'm trying to learn it with the help of others. But you also brought wonderful food. Pierogi was mentioned. I saw the pierogi queen there earlier. I don't know why she's down there. She's down the back there. And of course, being Irish, we appreciate your Polish beers as well. I've tested quite a few at this point, I should testify. We now have a new generation of Polish-Irish, and our futures are intertwined as a result. I'm always an optimist. I look forward to the day when we might have a Lewandowski. Playing a striker for Ireland and scoring many goals. Or maybe even, you know, a Kowalski picking up the Sam Maguire Cup on behalf of Kerry. Or, you know, maybe when we're sitting here with a mayor, Jankowska, or a minister, Jankowski, who knows? Yeah. It's a real honour for me to be here today and talk today's celebration. And today we're all here as proud, independent peoples with that history and that connection. And we're celebrating together, which is fantastic. So, bars of Jim.
0: Na koniec zapytałam członków i wolontariuszy Stowarzyszenia Polonia Polanie w Kerry, jak w ogóle tu trafili i co jest najtrudniejsze w budowaniu stowarzyszenia w ich opinii.
11: Do stowarzyszenia trafiłem z pomocą mojej partnerki. Ona zaczęła działać wcześniej i wciągnęła mnie w jego struktury. Działam od parady na Dzień Świętego Patryka. A jeśli chodzi o to, co daje największą satysfakcję, to moim zdaniem ta świadomość budowania tej polskiej społeczności i więzów Polaków, którzy tutaj żyją na obczyźnie.
8: Do stowarzyszenia trafiłam w sierpniu ubiegłego roku, kiedy organizowaliśmy pierwszy polsko-irlandzki festiwal Kerry. Także będzie to już około 10 miesięcy.
14: W Polonii się znalazłam dzięki Edytce, z którą od dawna otrzymuję kontakt i dzięki niej chcę pokazywać mój patriotyzm.
9: Trafiłam do stowarzyszenia przez moją siostrę Madzię, która ze mną rozmawiała i mi wszystko wytłumaczyła i spytała, czy chcę być wolontariuszką i pomagać.
10: Do stowarzyszenia Polonia Polanie trafiłam przez Facebooka. Tam było ogłoszenie, że będzie organizowana parada przez Polaków, więc zadzwoniłam, zapytałam się, czy mogę w czymś pomóc i tak to się zaczęło.
15: Tak, oczywiście każdy z Was obrał drogę życiową, a wśród tej drogi trafiła się też taka odnoga, która doprowadziła Was do stowarzyszenia. Powiedzcie mi proszę, co Waszym zdaniem jest najtrudniejsze w tworzeniu stowarzyszenia, w którym jesteście, z którym żyjecie, które tworzycie razem wspólnie?
11: Przy działalności takiego stowarzyszenia jak nasze jest wiele trudnych rzeczy. Ale tak jak dla mnie podstawową trudnością jest komunikacja w języku angielskim. Drugą sprawą to przy działalności takiego stowarzyszenia non-profit jak nasze jest to, że wszelkie fundusze na naszą działalność musimy organizować sami, zdobywać je od sponsorów, ze składek, z różnych imprez, które organizujemy. A jak wiadomo, no niestety w dzisiejszym świecie bez finansów nie da się funkcjonować normalnie.
16: Najtrudniej jest zorganizować grupę i zmotywować ludzi do działania, co jest oczywiste i zrozumiałe. Dzisiaj żyjemy w biegu, dzisiaj żyjemy szybko, często nie mamy chwili dla siebie, ale też im jesteśmy starsi, tym słabiej nam idzie wychodzenie z tak zwanej strefy komfortu. Natomiast największą satysfakcję odczuwam, kiedy już się coś wydarzyło, kiedy już wiemy, że poszło dobrze, kiedy wiemy, że było fajnie, że było tak, jak sobie planowaliśmy, kiedy czasem ze łzami nawet w oczach, z uśmiechem na twarzy, możemy po prostu odetchnąć.
9: Dla mnie nie ma nic trudnego w stowarzyszeniu, a największą satysfakcję daje mi to, że mogę pomóc i jestem komuś potrzebna.
10: Najtrudniejszym w całej tej organizacji jest pozyskanie środków. To jest raz, drugie zebranie wszystkich Polaków razem. Wiadomo, w dzisiejszych czasach nie wszyscy mają czas o tej samej porze. Jedni pracują, inni mają inne jakieś obowiązki. Ale fajnie jest, ma się później taką fajną satysfakcję, jak już wszyscy razem uda nam się zebrać i zrobić coś fajnego, jak jest to o nas głośno, jesteśmy w mediach, w gazetach, w telewizji. No fajnie, super, po prostu bomba.
15: Bardzo serdecznie dziękuję Wam za Wasze słowa, za oddanie nam kawałka Waszych dusz, bo to, co czujecie, to, co powiedzieliście, było naprawdę, naprawdę bardzo podniosłe. Serdecznie dziękuję.
0: Akademia Patriotyczno-Kulturalna Polonia w dźwiękach i barwach Treli była wieczorem, który pokazał, że polskość nie zna granic, że można ją pielęgnować w Kery tak samo jak w Krakowie przez muzykę, słowa, wspólny stół i po prostu bycie razem. Na zakończenie jeszcze raz oddajmy głos Marii i Teresie, których muzyka tego wieczoru mówiła za wszystkich.
15: Dla Radia Cenzury Edytka Skwira, Echo z Kery.
2: Usłysz więcej. Radio Cenzura.

0: Australii dla Radiocenzura Edytka Skwira. Echo Skery.
1: Radiocenzura. Cenzura.
0: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radiocenzura. Mam przyjemność rozmawiać dzisiaj z bardzo interesującym, przystojnym młodzieńcem. Został zgłoszony przez swoich rodziców do konkursu, który prowadzi Stowarzyszenie Polonia Polanie. Konkurs 12 wspaniałych. Udało mi się z nim chwilkę porozmawiać. Przesympatyczny chłopak, wiele się już dowiedziałam, zgodził się udzielić wywiadu, dlatego pozwolę sobie rozpocząć. Franku, bo masz takie piękne polskie imię, powiedz mi, skąd pochodzisz, skąd pochodzą twoje korzenie, twoi rodzice?
2: Moje rodzice pochodzą z, mama pochodzi z Rydzki Tajtak, a tata pochodzi z Łuj, w województwie suwalskim.
0: Fantastycznie, super. A ty urodziłeś się w Polsce?
2: Nie, się urodziłem w Irlandii.
0: Okej. Czyli tak, w Irlandii mieszkasz, żyjesz, ale korzenie z Polski ciągną. Bywasz w Polsce?
2: Tak, bywam. Próbujemy chociaż raz w roku jechać do Polski.
0: Fantastycznie, super. Lubisz Polskę?
2: Lubię jeździć do Polski.
0: Tak. My wszyscy tęsknimy za Polską i ją odwiedzamy. Ale nasze życie toczy się tutaj, w Irlandii. Dlatego pozwolę sobie zadać tobie kilka pytań. Trochę już języka zaciągnęłam. Z rodzicami też udało mi się chwilę porozmawiać. Dumnie opowiadali nie tylko o tobie, bo również o twoim bracie. No niestety brat już jest dorosły, więc mogę tylko z tobą porozmawiać, ponieważ masz 16 lat. Jeszcze kwalifikujesz się do naszego konkursu. Dobrze, no to może opowiedzmy trochę o tobie. Powiedz mi proszę, jakie były początki tego, co cię tak bardzo zapasjonowało? Jak zaczęła się twoja przygoda z brazylijskim jiu-jitsu? Bo właśnie o tym będziemy rozmawiać.
2: Zacząłem trenować brazylijskie jiu-jitsu. Po jednego wieczora pojechałem z tatą odebrać brata z treningu. I zobaczyłem, że mają takie fajne koszulki, takie inne obrazki kolorowe. I powiedziałem do taty, że chcę mieć taką koszulkę. A trener klubu powiedział do mnie, że muszę trenować, żeby taką koszulkę mieć. I od tego zaczęła się moja kariera.
0: To niesamowite! Kolory, obrazki, koszulka. Jakie to jest niesamowite, że taki drobiazg mógł zainspirować. A powiedz, co sprawiło, że właśnie ten sport cię wciągnął? Poza kolorowymi koszulkami.
2: Że w tym sporcie od razu nie widać rezultatów, że trzeba ciężko pracować, żeby wygrać zawody, następny pas dostać. I ogólnie lubię ciężko pracować w życiu i w tym sporcie.
0: Tak, powiem ci, że no to są bardzo, bardzo fantastyczne wartości. To jeszcze jedno pytanko. Czy pamiętasz moment, kiedy pomyślałeś, chcę być w tym naprawdę dobry?
2: To było po moim drugim występie na Mistrzostwach Europy, kiedy przegrałem przez podanie z bardzo dobrym osobą z Anglii i pomyślałem sobie, już nigdy nie chcę tak przegrać i chcę być najlepszy w Europie i na świecie.
0: Franku, powiedz mi proszę, czy pamiętasz moment, kiedy pomyślałeś, chcę być w tym naprawdę dobry?
2: To było w 2023 roku po Mistrzostwach Europy, gdzie przegrałem z bardzo dobrym chłopakiem z Anglii i wtedy sobie pomyślałem, jak wróciłem na treningi, muszę więcej trenować i chcę być najlepszy na świecie, najlepszy w Europie.
0: Oj, no proszę, takie piękne wartości od początku, niesamowite. Porozmawiajmy trochę o twoich osiągnięciach i o twoim rozwoju. Który ze twoich sukcesów uważasz za najważniejszy i dlaczego?
2: Najważniejszy z moich sukcesów to są Mistrzostwa Irlandii, co były dwa tygodnie temu, gdzie wygrałem 4 z 5 walk 4 walki wygrałem przez poddanie.
0: No proszę, z jakim mistrzem mamy do czynienia. A czemu uważasz, że ten jest taki najważniejszy twój sukces?
2: Pokazałem, że wszystkie moje umiejętności i szybkość skończyłem walki, że dominowałem moich przeciwników.
0: Jak wyglądała twoja droga od pierwszych treningów do tych najważniejszych mistrzostw w Irlandii?
2: Na początku, jak zaczynałem, to wszyscy mnie pokonywali, że na każdym treningu trudno było. Potem, jak rosłem i przychodziłem więcej, to zacząłem uważać, że treningi to są tylko zabawa, że na zawodach powinno być trochę bardziej serio, a na treningach powinny mieć frajdę.
0: Okej, no tak. A powiedz mi proszę, co dały ci starty w Mistrzostwach Europy i te ćwierćfinały? Jak to było?
2: Z tych przegranych dużo wyciągnąłem i teraz uważam, że jestem, jakbym nie przegrał tych walk, to bym nie był w tym miejscu, gdzie jestem, bym pewnie był minimalnie gorszy, bo bym nie popełnił tych błędów i nie poprawił się w tych aspektach.
0: Czyli te porażki, właściwie to nie porażki, bo i tak to było ogromne osiągnięcie, ale one cię ukształtowały, prawda?
2: Tak. Po tych porażkach zauważyłem, gdzie muszę się poprawić i już takich błędów nie popełniam.
0: No niesamowite jest, co mówisz. Jak pięknie potrafisz powiedzieć o tym, co poszło niefajnego i wrzuciłeś to do motywacji, aby się rozwijać.
2: Jak mówią w jiu-jitsu, to nie jest przegrana, to jest, że się uczysz z tego, że nie przegrywasz, się uczysz tylko.
0: Tak, pięknie. A co było najtrudniejsze w twojej sportowej drodze? Takie naj-naj, co zapamiętasz na zawsze.
2: Najtrudniejsze było wakacje po dostaniu żółtego pasu. W szkole złamałem obojczyk.
0: Wow!
2: To przez 3 miesiące nie trenowałem i potem myślałem, że nigdy nie wrócę, nigdy nie będę taki dobry, jak byłem. Wróciłem tamtego roku, pojechałem na Mistrzostwa Europy i się dostałem aż do ćwierćfinału.
0: Wow, no niesamowite. Czyli był wypadek, był problem, nie poddałeś się, wyzdrowiałeś, mało tego, takie osiągnięcia, no gratulacje. Porozmawiamy troszkę o treningach i twojej dyscyplinie. Jak wygląda twój typowy dzień treningowy? Ile razy trenujesz?
2: W większości czasu trenuję rano. W ciągu dnia chodzę na siłownię, żeby zrobić jakieś siłowe treningi eksplozywne. I wieczorem taką trudniejszy trening w życiu z dużo sparingami, ale też równie dużo techniki.
0: Ojej, to życie musi być trudne. A w takim razie jak łączysz sport z nauką i tym naszym, właściwie twoim, młodym, codziennym życiem?
2: Z nauką, jak jeszcze do szkoły mam, to rano nie trenuję, ale próbuję chociaż raz albo dwa razy dziennie trenować. Czy to jest siłowe, czy to jest jiu-jitsu, ale numer jeden to jest mi trening jiu-jitsu.
0: Czyli nie przerywasz, nie ma odpoczynku, cały czas dążysz do celu.
2: Nie ma odpoczynku, próbuję trenować jakbym mógł codziennie.
0: A powiedz, czy zdarzają się dni, gdzie brakuje motywacji?
2: Zawsze się zdarzają dni. Po przegranych zawodach często się zdarza, że nie chcę iść na salę, że się wstydzę, bo przegrałem zawody.
0: I co wtedy robisz?
2: Patrzę w lustro i do siebie mówię, jak chcę być najlepszy, to muszę poświęcić każdą minutę dnia, żeby być najlepszy na świecie.
0: Muszę cię o coś zapytać, bo wiesz, wróbelki mi zaćwierkały o czymś, czego ja tak naprawdę nie rozumiem, bo w twojej dziedzinie sportu niewiele naprawdę mogę powiedzieć, ale coś mi tam zaćwierkały. Powiedz proszę, bo mówi się, że masz bardzo widowiskowy styl walki. Jak byś go opisał?
2: Bym opisał swój styl walki, że próbuję zrobić show na ludzi, co oglądają. Ach. Żeby ludzie byli podekscytowani moimi walkami, że jak biorę udział na zawodach, to żeby połowa areny mnie oglądała.
0: No fajnie. A powiedz mi, czy bardziej zależy ci na wygranej, czy na tym, żeby walka była efektowna?
2: żeby walka była efektowna, żeby wprowadzić ten plan, co z synem, z bratem cały czas trenowałem, żeby ten plan wszedł w akcję w czasie walki.
0: Mhm. No bardzo ciekawe. A powiedz w takim razie, skąd czerpiesz inspirację do tego swojego stylu?
2: W większości od brata mojego.
0: O, no to tu się kryje za tym głębsza historia. Myślę, że do niej wrócimy. Powiedz mi proszę, jakie masz cele na najbliższe? I tutaj, o, bo słyszałam, że marzysz o mistrzostwach w Rzymie.
2: Tak, mistrzostwa Europy w Rzymie to jest mój numer jeden priorytet. Mhm. Ale jeszcze będą zawody w lipcu w Dublinie, co można wygrać pasy, jak się wygra kategorie. Bym chciał może pojechać na mistrzostwa Londynu, Paryża, Berlina.
0: No to mam nadzieję, że wszystko to się tobie uda spełnić. A powiedz, co oznacza dla ciebie start w takich mistrzostwach świata, na przykład w Las Vegas? O co tu chodzi? Powiedz to tak, jakbyś wytłumaczył osobie, która nie ma pojęcia, co to Las Vegas, dlaczego Rzym, to czym to się różni?
2: Te Las Vegas są największe, to jest olimpiada brazylijskiego jiu-jitsu praktycznie.
0: Wow.
2: To mi się marzy, żeby wygrać mistrzostwa świata od tego momentu, co przegrałem w mistrzostwach Europy, to mi się marzy, żeby zostać mistrzem świata.
0: No, będziemy cię dopingować. No to teraz porozmawiajmy na temat taki bardziej przyziemny. Jak to jest z tym wsparciem dla ciebie i o tych twoich wartościach, o których już mówiłeś? Jak ważne jest dla ciebie wsparcie rodziny? Bo z tego, co rozmawiałam z rodzicami, to kibicują mi tobie i bratu.
2: Bez rodziców to bym nie był w tym miejscu, co jestem. Rodzice ze mną jeżdżą praktycznie na wszystkie zawody, dopingują mnie, krzyczą mi, nagrywają walki moje.
0: Sponsorują też.
2: Walkami wodę mi przynoszą, jakiegoś batonika, żeby energii nabrać.
0: A powiedz, kto bardziej przytula, mama czy tata, bo już jesteś mężczyzną, pozwalasz sobie jeszcze na przytulasy?
2: Przytula bardziej mama, ale tata też bardzo dużo mnie dopinguje.
0: A powiedz, gdybyś miał możliwość w tym momencie powiedzieć coś swoim rodzicom, to co by to było?
2: Chciałbym podziękować za pozwolenie mi trenowanie i za wszystko, co mi zrobili, że jeżdżą ze mną na zawody, dopingują mnie, podpowiadają mi, nawet jak na przykład brata albo trenera mego nie ma. To mój tata często robi, że podpowiada mi, co robić między walkami. Może nie trenuje, ale widzi, jak trenujemy. Jak z bratem rozmawiamy o tym, też ogląda walki.
0: Pięknie. Czyli reasumując, temat rodziny, wychodzi na to, że rodzice żyją tym twoim sportem, twoją pracą, twoimi treningami, poświęcają się dla ciebie, dla brata, prawda?
2: Dużo czasu nam się poświęcają. Na przykład bez rodziców to bym nie miał kogo, żeby mnie zawieźli na trening, jak deszcz pada, na przykład do korku na treningi, by mnie nie zawieźli do trali. W tamtym roku, jak się przygotowywałem na Mistrzostwa Europy, to tata co niedzielę ze mną jeździł do trali, czekał tam na mnie, do korku mnie woził.
0: Tak, cudowni rodzice, tak. Cudowni rodzice kreują takie fantastyczne postacie, którą ty się stałeś. A gdybym zapytała, kto poza rodziną miał największy wpływ na twój rozwój?
2: Mi się wydaje, że mój trener.
0: A możesz powiedzieć, jak się nazywa?
2: Wilson.
0: Wilson, okej. Okay. Jak długo z nim współpracujesz?
2: Od początku mojej kariery jiu-jitsu, to 6 lat już.
0: Fantastycznie. Pozdrawiamy w takim razie. W takim razie pozdrawiamy i trenera, i pozdrawiamy sympatycznych rodziców. No to teraz może wskoczmy w przyszłość. Powiedz, bo słyszałam, że chcesz zbudować życie wokół jiu-jitsu. Co to dla ciebie znaczy?
2: Moim zdaniem jiu-jitsu to jest więcej niż sport. To jest styl życia. Trenujesz codziennie, ale jak trenujesz, to potem widzisz rezultaty, lepiej się czuję. Na przykład jakbym nie poszedł na trening, to bym nie był to sam osobą. Potem chodził smutny. Bym nie miał... Sport jest moim zdaniem najważniejszym aspektem mojego życia, najważniejszym.
0: Czyli to taka cząstka ciebie.
2: Tak.
0: Jakbyś nie ćwiczył, jakbyś tego nie robił, to nie byłbyś tym, kim jesteś, tą osobą, którą się
2: stałeś. Tak, bym miał mniej szacunku do rzeczy. Mhm.
0: Piękne słowa. Wspominałeś w rozmowie ze mną o marzeniu. Jak wyobrażasz sobie swój własny klub, bo to właśnie jest twoim marzeniem, tak?
2: Byciem trenerem jest moim marzeniem, że bym miał swój własny klub, bym chciał mieć swoich mistrzów świata, Europy, kraju. Najważniejsze być inspiracją na tych mniejszych.
0: Tak, tak. A powiedz, masz już nazwę na klub, który będziesz w przyszłości prowadził?
2: Nie mam, nie myślałem tak głęboko jeszcze.
0: No pewnie nazwa się znajdzie, jak już przyjdzie ten czas, prawda?
2: Tak.
0: Mówisz o inspiracji dla innych. Co powiedziałbyś młodym osobom, które dopiero zaczynają swoją drogę w sporcie?
2: Bym im powiedział, że będą trudne momenty i będą łatwe momenty. Mhm. A jak będą trudne momenty, to... Trzeba dalej chodzić, trenować, wszystko robić, bo po tych trudnych momentach będziesz lepszy. Ja miałem etap w swojej karierze, że przez 2 miesiące chodziłem na trening i do domu wchodziłem smutny, bo mi nie poszło na treningu, wszyscy mnie pokonali, ale potem zauważyłem parę miesięcy później, że to najlepiej mi wyszło, że teraz zaczynamy z tymi większymi lepiej radzić na treningach.
0: Niesamowite jest to, co mówisz. Jak wiele daje ci wsparcia twój punkt widzenia na temat tego, że coś poszło nie tak, jak gdybyśmy my wszyscy ludzie żyjący na ziemi umieli sobie tak radzić z problemami większymi lub mniejszymi, o, to świat byłby dużo piękniejszy. Ale wracając do tematu, powiedz, teraz strzelę mocnym pytaniem. Co trzeba w sobie mieć, żeby osiągnąć takie wyniki jak ty?
2: Trzeba mieć determinację i dyscyplinę najważniejszą, żeby chodzić na treningi codziennie, mieć otwartą głowę, że nawet ktoś, kto jest mniej doświadczony od ciebie, może coś cię nauczyć. Młodsza osoba, starsza, to nie, w tym sporcie nie ma, że jak jesteś, jak masz czarny pas, to wszystko wiesz. To najlepsi czarni pasy to mogą coś od byle kogo się nauczyć.
0: Rozumiem. Gdybyś miał w 2 zdaniach powiedzieć o tym, co tak najwięcej osiągnąłeś, gdybyś mógł powiedzieć takiej osobie, jestem laikiem w tym wszystkim, kim tak naprawdę jesteś, bo jesteś mistrzem. Powiedz w 2 zdaniach o swoich osiągnięciach. Słyszałam też, że coś w Polsce się działo.
2: Tak, w Polsce wziąłem udział w zawodach Grand Game Cup w Suwałkach. U mnie w kategorii, w kimonie nie miałem nikogo w moim wieku, to poszłem do kategorii dla dorosłych.
0: Wow.
2: I walczyłem ze zawodnikiem MMA i wygrałem tę walkę dominująco.
0: O, wielki sukces. Czyli tak, dużo się wokół ciebie dzieje. Nie tylko treningi, nie tylko to, że czasem coś się nie powiedzie, ale też mnóstwo sukcesów. Czyli w Polsce walczyłeś, i w Irlandii, i...
2: We Włoszech.
0: We Włoszech, okej.
2: Okay. Jak we Włoszech byłem, to bym powiedział nieudane zawody, ale też dużo elementów z tego wyciągnąłem.
0: Okej, rozumiem. A powiedz... Co czujesz, kiedy wchodzisz na matę?
2: Czuję, jakbym był w raju po prostu, że jestem w miejscu, gdzie mogę być sobą, nie muszę udawać kogoś.
0: To twój żywioł po prostu.
2: Tak.
0: To twój żywioł. A jak byś chciał, aby ludzie ciebie zapamiętali?
2: Bym chciał, żebym był inspiracją dla ludzi, jak powiedziałem przedtem. Dla tych młodszych, na przykład na dzieci u mnie w klubie. Parę dzieci już mówią na trenerze, chcą wygrać zawody, jak ja wygrałem. O, widziałem, jak Franek to zrobił na zawodach, jak tak samo. Chcę, żebyś ty mnie nauczył, tak.
0: Oj, serce rośnie, co? Serce rośnie.
2: Jak ci najmniejsi tak powiedzą, to czuję, jakbym był... jakbym wiedział, że dobrze mi idzie w tym sporcie.
0: Mhm. A teraz takie pytanie na zakończenie. Gdybyś miał jednym zdaniem opisać swoją drogę, to co byś powiedział?
2: Że każda moneta ma dwie strony, że raz się przegrywa, raz się wygrywa. Ale zawsze jest plus z wygrania i z przegrania. Mhm.

0: sponsoringów, jakbym chciał powiedzieć. Jedynie to rodzice mi pomagają. W tamtym roku miałem GoFundMe, żeby pojechać na Mistrzostwa Europy w Rzymie. Ale tak, żeby jeździć na te wszystkie zawody za granicę, to jest bardzo drogo w tym sporcie.
1: Rozumiem. Z tego, co słyszałam, to Stowarzyszenie Polonia Polanie z Kary będzie organizowało dla ciebie koncert, gdzie charytatywnie zagrają jacyś muzycy. Będziemy zbierać pieniążki na to, abyś mógł spełniać marzenia. Myślę, że jest to fajny pomysł. A powiedz mi, bo słyszałam również, że weźmiesz udział w festiwalu 28 czerwca. W Trali odbywa się festiwal polsko-irlandzki. Będziesz tam razem z bratem. Co będziemy mogli zobaczyć? Co będzie można się dowiedzieć? Jak będzie wyglądał twój udział w tym festiwalu?
0: Będziecie mogli zobaczyć moje najlepsze walki, również jak mojego brata najlepsze walki. I możemy wam powiedzieć, jak treningi wyglądają.
1: Czyli będąc na festiwalu, każdy, kto przyjdzie, będzie mógł z tobą porozmawiać, opowiesz o treningach, pokażecie swoje walki. Co jeszcze będzie można od was usłyszeć?
0: Powiemy, jakie są korzyści trenowania sportu, walki, albo ogólnie jakichś sportów, jak chodzenie na siłownię, że fizycznych, ale psychicznych też, że pomaga to z głową, jak człowiek funkcjonuje, jak z emocjami sobie radzi.
1: A powiedz mi, twój brat będzie razem z tobą?
0: Tak.
1: Ty jesteś 16-latkiem. A jak na imię ma twój brat? Ile lat on ma?
0: Filip ma 21 lat i ma fioletowy pas w brazylijskim jiu-jitsu.
1: Wow, wow, wow. Wydaje mi się, że to jest ogromne osiągnięcie.
0: I moja kariera się rozpoczęła przez niego.
1: Tak.
0: Bo zawsze jak Filip na coś poszedł, to ja też chciałem zasfiować.
1: A jaki masz ty pas?
0: Ja mam niebieski pas.
1: Niebieski. A powiedz mi, jak te pasy kolorami są od początku do końca?
0: To się zaczyna z białym, niebieski, fioletowy, brązowy i czarny.
1: Wow, wow.
0: Ale dopiero można dostać niebieski po 16 roku życia.
1: Okej. Okay.
0: To ja jeszcze miałem szary i żółty.
1: Rozumiem, rozumiem. Czyli wszystko po polsku do przodu, tak?
0: Tak.
1: Niesamowite. Powiem ci, że bardzo sympatycznie mi się z tobą rozmawiało. Mam nadzieję, że wiele osób wysłucha tego, co miałeś do powiedzenia, bo jesteś wartościowym młodym człowiekiem z ogromną pasją, ambicjami. Gratuluję ci bardzo serdecznie wszystkich twoich dokonań, wszystkich twoich osiągnięć, ale przede wszystkim gratuluję ci tego, jakim jesteś wielkim człowiekiem. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję ci za rozmowę. Zapraszamy wszystkich do spotkania z chłopcami na festiwalu w Trili. Dla Radia Cenzury, Edytka Skwira, Echo z Kery.
2: Usłysz więcej. Radio Cenzura.
3: Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

kiedyś te szyszki z karmelu. Życie zakręcone jak huba buba, kiedy starczała ci dycha w portfelu. Kupowaliśmy maczugi, a teraz koledzy jarają maczugi jak szlugi. To szybko się nudzi, tak jakby my kulki. Czasem nie wiemy, kiedy odpuścić.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Cześć, tutaj Maciek Bąk. Zapraszam Was do posłuchania mojego nowego singla. Kolejny rok upłynął w radiu Cenzura. Pozdrawiam.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.